0: To jest Radio Złote Przeboje.
1: Story. Loca.

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sam.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: ciężko będzie dzisiaj się zebrać i wszystko zrobić na czas, bo jesteśmy po długim weekendzie, ale pamiętajcie, jak się z czymś spóźnicie, zawsze będziecie mogli sobie zaśpiewać za późno. My jesteśmy punktualnie, czyli tuż przed szóstą. Witamy Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Za chwilę was zaprosimy na wiadomości.
3: Autopromocja.
4: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
3: Autopromocja.
0: Mamy poniedziałek, to jest 8 dzień czerwca i na wiadomości Radia Złote Przeboje punktualnie o 6:00 zaprasza Iwona Barańska.
1: Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca dziś do kraju. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Zbiera się kapituła. Rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. Maja Chwalińska, wicemistrzyni Rolanda Garrosa, wraca dziś do Polski. Jej samolot wyląduje na warszawskim Okęciu o 9:25. Po największym sukcesie w karierze, teraz czas na zasłużony odpoczynek.
5: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
1: Mówiła Maja Chwalińska zaraz po paryskim finale. Teraz przed nią zaplanowany wcześniej urlop, a potem przygotowania do Wimbledonu, który startuje 29 czerwca. Sztab Polki walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach.
4: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Kapituła Orderu Orła Białego odpowie dziś na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych imienia bohaterów UPA, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki.
6: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
1: Odmiennego zdania jest Karolina Zioło-Pużuk z Lewicy. Uważa, że z decyzją należy poczekać.
7: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
1: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Dziś rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewni im też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Turnus trwa 27 dni. Na koniec jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw na stacjach. Podobnie jak w sobotę i w niedzielę, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, a oleju napędowego 6 zł 48 groszy. Dziś poznamy ceny maksymalne na jutro.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Do połowy czerwca firmy mogą składać oferty w przetargu na przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich 366 i 367 na Rondo. Mowa o Kowarach. Inwestycja obejmie przebudowę wraz z budową i modernizacją niezbędnej infrastruktury, w tym dróg, chodników, odwodnienia czy oświetlenia.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Mniej więcej niż 24 stopnie zobaczymy dziś na termometrach w Jeleniej Górze w najcieplejszej części dnia. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 16. Przewaga pogodnego nieba nad Jelenią Górą do południa. Później już synoptycy prognozują więcej chmur, ale bez opadów. Deszcz ich zdaniem pokropi dopiero jutro, za to spadające ciśnienie już dziś może co nieco wpływać na nasze samopoczucie. Jutro 19 stopni w Jeleniej Górze.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po szóstej ustalimy, co mają ze sobą wspólnego informatycy, oceany i Robert Kubica.
3: Po szóstej też sprawdzimy, czy Polska już otworzyła oczy po długim weekendzie, który właśnie tak minął.
2: Po czym?
3: Jak Formuła 1. Znaczy, kto miał, ten miał ten długi weekend. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W poniedziałek gra nam Freddie Mercury. 4 po 6.

0: Dimont śpiewa pan Gerard i jego poranny chór nędzników. To jesteśmy właśnie my po długim weekendzie, ci nędznicy. Mówimy wam dzień dobry w dzień przymusowy, poniedziałkowy, 8 czerwca. Zaczynamy 24 tydzień roku i o 6.11 zaglądamy do kalendarza.
1: Co tam? 18 lat temu Robert Kubica jako pierwszy w historii Polak i nadal jako jedyny Polak wygrał wyścig Formuły Pierwszej. Dzisiaj obchodzimy natomiast Światowy Dzień Oceanów oraz Dzień Informatyka.
2: A wiecie skąd informatycy biorą wodę?
1: No. Skąd?
2: Z ekranu.
0: Po tym sucharze naprawdę potrzebujemy wody. Wody! Wody! A kto ma już może w kubku kawusie cappuccina zaparzoną pierwszą w tym tygodniu?
1: Powiedziałeś kubku, nie
0: w kubku kawy,
2: oj,
0: wody.
2: Ten długi weekend.
0: 22, 4, 4 i 3, 0. Zaczynamy poniedziałkowy apel poranny. Dajcie znać, jak się czujecie po tym długim weekendzie. A my gramy, co my gramy? Buzu skład gramy, fajnie gramy w Radiu Złote Przeboje. No, dzień dobry, 12 po 6.
3: Poluła się ty, eksplodował szósty zmysł. Rzeka mej krwi przyspiesza rytm.

0: Memento Mori World Tour, tak się nazywała ostatnia wielka światowa trasa koncertowa Depeche Mode. Depesze nie ogłosili na razie powrotu na scenę, po prostu są na długich wakacjach, czego wszyscy sobie życzmy, bo nie ma to przecież jak na wakacjach, prawda?
1: Prawda, prawda. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje wokalistkę, która codziennie praktykowała, uważajcie, nam miocho renge kio. Jak twierdziła, ta mantra była dla niej największym źródłem siły, no a dla słuchaczy Radia Złote Przeboje, którzy potrzebują sił po długim weekendzie, za chwilę zaintonuje jeden ze swoich największych przebojów. Tina Turner, bo o niej mowa, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
3: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Reklama.

0: głos legendarny Tina Turner w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 6.30 na zegarach. To nie jest zwykły poniedziałek, to jest poniedziałek po długim weekendzie, czyli poniedziałek z podwójną siłą rażenia i pytanie, jak wam się wstaje, czy już jesteście po małej kawie, a może w trakcie dużej, w dzbanku, w kufelku, w wiaderku, 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, witajcie, co do tego kufla, to chciałem redaktorowi powiedzieć, że bardzo dobrze się do samochodu w małym kuflu robi kawę, bo ona jest, nie wychlapuje się podczas jazdy, także co z tym kuflem, to trafione powiedzenie. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy gorąco. Tak. To był słuchacz, któremu udało się połączyć długi weekend z poniedziałkiem. 224430 to z kolei telefon dla tych, co zaspali na apel, a my w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry już teraz gramy Lady Punk. Tacy są.

0: Złote Przeboje na Dzień Dobry śpiewa Robin Gibb, śpiewa o Juliet, chociaż na co dzień był żonaty z panią Dwayną Murphy. No i przez lata mieszkali w posiadłości otoczeni końmi, psami, rzadkim ptactwem, a nawet lamami. O tej porze chyba lamy już nie śpią, bo jest 6:37. Dzień dobry!
1: Alpaki już też chyba nie śpią. Liderzy zespołu The Rolling Stones z kolei często w wywiadach opowiadali, jak to podczas koncertów funky rzucały im na scenę bieliznę. No ale nieco inną historię na koncie ma zespół Smash Mouth, któremu na scenę rzucano kiedyś chleb. I tak było na koncercie w Colorado w 2015 roku. Zatem idealnie do chlebka piosenka śniadaniowa od Smash Mouth za chwilę w Radiu Złote Przeboje. No ale sprawdzimy, jak się jeździ o tej porze, także zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
7: Farm. Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Zakończył się remont Bobrowej w Piastowie. To długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja, bo przez lata droga była w złym stanie technicznym, a w ramach prac zyskała nową, równą nawierzchnię asfaltową, a to znacząco poprawi komfort, ale i oczywiście bezpieczeństwo użytkowników. Zatem można już korzystać.
12: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
11: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, ale zanim mamy temat, to powiedzmy, że mamy poniedziałek i to jest ten poniedziałek, wyjątkowo ciężki poniedziałek, gdyż po długim weekendzie. No i pytanie, jak się czujecie?
2: No jak nadgniły granat, taki owoc taki.
3: Oj. Ja jak przywiędnięty kalafior
1: Ojej, ja trochę jak smutny korniszonek. I to nam nasuwa pewien pomysł. Może i słuchacze opiszą swoje samopoczucie po długim weekendzie, używając owoców, warzyw i kwiatów, a może nawet niezłych ziółek i jednego przymiotnika do tego.

0: plakat Spajsetek nad łóżkiem, będąc w ósmej klasie, ręka do góry. Spice Girls, gramy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, poniedziałkowy poranek za 4 minuty 7, a teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: My znowu dzisiaj mocno trzymamy kciuki za ósmoklasistów, bo dzisiaj rusza dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o 7.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: typowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
11: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
12: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
13: W kalendarzu poniedziałek, 8 czerwca, na wiadomości Radia Złote Przeboje. Punktualnie o 7 zaprasza już teraz Iwona Barańska.
14: Znowu gorąco na Bliskim Wschodzie. Iran przeprowadził ostrzał rakietowy Izraela. Wojna trwa, zapasy maleją. Rynek ropy wkrótce wejdzie w czerwoną strefę. Dziś rusza dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Atak Iranu na Izrael. Po raz pierwszy od kwietniowego rozejmu Teheran przeprowadził ostrzał rakietowy izraelskiego terytorium. Wszystkie pociski zostały przechwycone przez system obrony powietrznej, ale władze Izraela zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w pobliżu schronów. W całym kraju zamknięte mają być dziś szkoły. To był odwet Iranu za izraelski ostrzał przedmieść Bejrutu. Teheran zagroził, że w sytuacji dalszego ataku na Liban i jego odpowiedź będzie groźniejsza. Końca konfliktu na Bliskim Wschodzie wciąż nie widać. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega, że w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej wejdą w tak zwaną czerwoną strefę. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się wtedy z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
15: Blokada ciśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez ciśnienie Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
14: poniedziałek to 101 dzień wojny na Bliskim Wschodzie.
9: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Egzaminem z języka polskiego dziś o 9:00 rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Jutro odbędzie się egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Przystąpią do nich uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Od 300 do 600 zł wyniesie czek turystyczny, który ma wspomóc turystykę na wschodzie kraju, na Podlasiu i na Lubelszczyźnie. Chodzi o tereny blisko granicy. Turyści boją się tam przyjeżdżać w związku z wojną w Ukrainie. Czeki mają być przeznaczone m.in. dla seniorów i rodzin wielodzietnych na opłacenie noclegów. Na czeki pójdzie 6 milionów złotych, mówi wiceburmistrz Biłgoraja Jacek Piskorski.
16: Jest naprawdę gdzie odpocząć, dużo ścieżek rowerowych, dużo przyrody, zieleni, roztocze, piękne tereny i myślę, że bardzo dobry pomysł, który uaktywni gospodarczo, myślę, te nasze regiony.
14: Czeki turystyczne będzie można wykorzystać poza głównym sezonem, od września do listopada.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Aleksander Zwieriew ma swój upragniony wielkoszymowy tytuł. W finale French Open rozstawiony z dwójką Niemiec pokonał Włocha Flavio Cobollego 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Singla kobiet wygrała Mira Andrzejewa, pokonując w finale Maję Chwalińską, która od dziś jest 21. rakietą świata. Piłkarz reprezentacji Danii, Christian Eriksen, który w trakcie meczu Mistrzostw Europy 5 lat temu stracił przytomność i był reanimowany na murawie, znów zasłabł na boisku. Do zdarzenia doszło w drugiej połowie towarzyskiej potyczki z Ukrainą w Odense. Tym razem dużo szybciej odzyskał przytomność, ale spotkanie zakończono po niecałych 70 minutach przy prowadzeniu Danii 2-1.
9: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
18: Utrudnienia w przemieszczaniu się nie tylko na drogach, ale i na szlakach ze względu na prowadzenie prac gospodarczych. Na Szlaku Niebieskim w okolicach Jagnięcego Jaru w Leśnictwie Orle mogą wystąpić utrudnienia w ruchu turystycznym. Odcinek z uciążliwościami zaznaczono na mapie, którą Szklarska Poręba opublikowała w swoich mediach społecznościowych.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: W pierwszej części dnia przewaga pogodnego nieba nad Jelenią Górą i regionem karkonoskim. Po południu już z większą ilością chmur, ale synoptycy nie prognozują deszczu. Ten ich zdaniem pokropi dopiero jutro. Spada za to ciśnienie, co może przełożyć się na nasze samopoczucie. Dziś w Jeleniej Górze maksymalnie 24 stopnie w ciągu dnia i do 16 w nocy. Jutro silniejszy wiatr i 19 stopni w najcieplejszej części dnia w Jeleniej Górze.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej, uwaga, bo będziemy mieć dla was bilety na koncert Beaty Kozidrak.
3: No i po siódmej będziemy mieć także dla was trzy rzeczy po weekendzie, gdybyście w weekend odcięli się od świata. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, 4 minuty po siódmej, formacja Pet Shop Boys, może coś o koncercie redaktor opowie.
2: A ile mamy czasu na odpowiedź?
3: Trochę mamy, chętnie słuchacze posłuchają.
2: Powspominamy, rzeczywiście z przyjemnością powspominam koncert Pet Shop Boys.
3: Czy grali te pieśni?
2: Grali, trzeba było bardzo długo czekać, ale w końcu zagrali. Always on my mind, Pet Shop Boys w Radio Złote Przeboje na dzień dobry, 5 po 7.

0: Złoty bilet na zakochaną w Lublinie.
1: Uwaga, uwaga, słuchacze Radia Złote Przeboje, ważny komunikat dla was. Mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert naszej radiowej koleżanki.
2: Mówi Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje.
3: 31 lipca na dziedzińcu zamku w Lublinie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Beata Kozidrak Unplugged, zakochana w Lublinie, a Radio Złote Przeboje ma dla was podwójne zaproszenia na ten wspaniały koncert.
1: I żeby takie zaproszenia zdobyć, musicie wejść na złoteprzeboje.pl i tam napisać, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged, czyli bez prądu, w takiej akustycznej, i dlaczego my na przykład bez prądu posłuchalibyśmy z przyjemnością tego.
3: Ale by się bez prądu tego słuchało. A wy, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego? Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i napiszcie, no i zgłoście się do zabawy, a my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi.
1: Zapraszamy, złote bilety na zakochaną w Lublinie Beatę do wygrania już dzisiaj o 9.30.
0: Złoty bilet na zakochaną w Lublinie.

0: John Jett, I Love Rock and Roll w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. To jest niezmiennie od niemal 40 lat przebój, który jest na wszelkich możliwych imprezowych playlistach, a my go zagraliśmy w poniedziałkowy poranek, żeby chociaż na chwilę pozostać na dłużej w oparach długiego weekendu, 21 po 7.
1: A jeśli w długi weekend rzuciliście wszystko i wyjechaliście w Bieszczady, no to mamy coś dla was, bo za chwilę w Radiu Złote Przeboje podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionych dni, czyli trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, ale wcześniej zagra dla nas zakochana w Lublinie Beata z Bajmem. Zostańcie z nami.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.

0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
1: Jak w każdy poniedziałek o stałej porze zapraszamy na newsowy skrót weekendu, a trochę się działo, bo tak, i w weekend tak. Niektórzy mieli ten weekend nieco dłuższy niż zwykle.
2: Za nami długi czerwcowy weekend, no bo kto wziął w pracy wolny piątek, miał 4 dni wypoczynku. Kolejny po czerwcówce długi weekend wypada zazwyczaj w połowie sierpnia, jednak nie tym razem. 15 sierpnia to sobota, zatem z długiego weekendu nic.
3: Protestujemy, my przecież potrzebujemy długiego weekendu, żeby dojść do siebie po długim weekendzie.
2: W miniony weekend kibice tenisa mieli ogromne święto, bo Maja Chwalińska grała w finale French Open. Niestety nie udało się wygrać, ale i tak dla Mai był to ogromny sukces.
1: No wszystko przez Brada Pitta, który siedział na trybunach i rozkojarzył.
2: Być może. Za nami 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. To było święto polskiej muzyki. W Opolu wystąpiło wielu artystów. Wczoraj na przykład swój jubileusz 45-lecia na scenie świętował zespół Lady Punk.
3: Nam się właśnie najbardziej w Opolu podobał Lady Punk i te trąbki z czołówki.

0: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Reklama.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Zastępcza komunikacja autobusowa obsługuje pasażerów w związku z trwającym remontem linii kolejowej na odcinku Jelenia Góra Szklarska Poręba Górna. I tak do 13 czerwca. Później będzie to jeszcze we wrześniu. W przypadku stacji Szklarska Poręba Górna przystanek znajduje się tuż przy dworcu, ale dla stacji dolnej i średniej te przystanki są już oddalone.
18: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj od świtu opisujecie swoje samopoczucie po długim weekendzie, używając owoców, warzyw i kwiatów i jednego przymiotnika do tego 2244430, a także poranek małpa złoteprzeboje.pl.
2: Ja po weekendzie czuję się jak zwiędnięta cebulka dymka, jak samotna, niedojedzona kiełbaska z grilla.
3: Opiszcie swoje samopoczucie po długim weekendzie, nie rzucając mięsem, tylko po wegetariańsku, używając owoców, warzyw i kwiatów i jednego przymiotnika. Za najfajniejszy telefon obiecujemy złotą kawę naszego porannego programu. 2244430.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: wczoraj było. Było się na niejednych imieninach, urodzinach, na grillach i różnych w długi weekend. Szwagier Kolaska w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4:08. Teraz szybko zaglądamy na korty aorty. Łapcie się za aorty.
1: Cała Polska żyła jej występami na kortach.

Rolanda Garrosa. Dzisiaj Maja Chwalińska wraca do domu. Gdzie można spotkać tenisową bohaterkę ostatnich dni? O tym już za moment w wiadomościach o 8:00.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert.

0: tanie na mediaexpert.pl.
1: Bądź mediaexpert, taniej masz.
2: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Reklama.
5: Mamy poniedziałek, to już 8 dzień czerwca, a na wiadomości Radia Złote Przeboje tylko te sprawdzone. Punktualnie o 8. Zaprasza Iwona Barańska.
6: Historyczny sukces i miliony na koncie. Dziś powrót Mai Chwalińskiej. Najnowocześniejsze myśliwce świata pokażą się Polakom. W Lublinie powstaje największa makieta kolejowa w Polsce. Maja Chwalińska, wicemistrzyni Rolanda Garrosa, wraca dziś do Polski. Wicemistrzostwo French Open to jej życiowy sukces, który wiąże się też z dużym zastrzykiem gotówki. Polka zgarnęła blisko 1,5 miliona euro, ale brutto, po zapłaceniu podatku, zostaną jej w przeliczeniu ponad 3 miliony złotych.
7: Pewnie coś sobie kupię, ale szczerze mówiąc nie mam jeszcze nic szczególnego. Na pewno będę chciała jeszcze bardziej zainwestować w siebie i w swój tenis. Podpytam tam trenera Maćka, co tam mogę sobie pomóc, jakie sprzęty może.
6: Kibice będą mogli dziś odpowiednio przywitać Maję i podziękować za wspaniałe emocje. Samolot z wielkoszlemową wicemistrzynią na pokładzie wyląduje na warszawskim Okęciu o 9.25.
8: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
6: Nowe polskie samoloty F-35 odbędą rajd po Polsce pod nazwą Powitanie z Polską, zapowiedział wiceminister obrony. W piątek najnowocześniejsze samoloty bojowe świata, które odebrała już polska armia, wylądują w Krakowie, Gdańsku i w Warszawie. Dzięki temu Polacy będą mogli zapoznać się ze sprzętem, mówi Cezary Tomczyk. Do końca roku mamy mieć 14 takich samolotów. W przyszłym roku odbierzemy kolejnych 12. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na odcinku Słupsk-Ustka po usunięciu drzewa z torów i naprawie uszkodzonej sieci trakcyjnej. Wczorajsze popołudniowo-wieczorne kilkugodzinne utrudnienia spowodowała gwałtowna burza, która przeszła w okolicy Słupska. Obecnie pociągi kursują tą trasą bez przeszkód. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
9: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu jeden do jeden. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
6: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety, na której w pigułce będzie można zobaczyć Lubelszczyznę, na początku przyszłego roku.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
10: Jeleniogórscy strażnicy miejscy z ulicy i parkingów sukcesywnie usuwają pojazdy, które wyglądają na porzucone, są nieużywane, nie posiadają badań technicznych czy ubezpieczenia. W ostatnim czasie odholowano takie z Szewskiej, Kostiala czy Karłowicza. Teraz czekają na odbiór. Jeśli nikt się po nie nie zgłosi, zostaną zutylizowane.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda w Jeleniej Górze.
2: Do 24 stopni w ciągu dnia i do 16 w nocy to temperatura, jaką prognozują na dziś synoptycy w regionie karkonoskim. W pierwszej części dnia nad Jelenią Górą przeważać będzie pogodne niebo, ale po południu już z większą ilością chmur, bez deszczu. Ten, zdaniem synoptyków, popada w mieście dopiero jutro. Spada za to ciśnienie, co może przełożyć się na nasze samopoczucie. Jutro w Jeleniej Górze na termometrach w ciągu dnia do 19 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
3: Dzień dobry, po ósmej udowodnimy, że w Polsce żyje się najlepiej na świecie, ale czy aby na pewno?
4: No i po ósmej też polepszymy poranek komuś z was i wyślemy do was złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, mówimy wam w poniedziałek, 4 minuty po ósmej, gra dla nas Eruption.

0: ale miłe dźwięki sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry to Backstreet Boys nam zagrali 11 minut po godzinie 8, a nam miło donieść, że sztuczna inteligencja, czyli AI, poległa i to w Polsce poległa na polu kaligrafii.
1: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie szuka właśnie wolontariuszy, którzy odczytają cenne manuskrypty. Chodzi o zapiski, których nie potrafi odszyfrować sztuczna inteligencja.
2: Popatrz. No to mamy propozycję nie do odrzucenia. Niech zatrudnią farmaceutów. No, teraz z aptekarską dokładnością zaśpiewa w Radiu Złote Przeboje Klaus Mittwoch. 12 minut po 8 słuchacie Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: Jeśli zastanawialiście się, skąd u Bonnie Tyler taka chrypka, no to okazuje się, że wokalistka w latach 70. miała operację strun głosowych, lekarz zalecił jej, żeby się oszczędzała i przez jakiś czas w ogóle nie śpiewała, nie wydawała z siebie żadnych dźwięków, no ale nie wytrzymała, krzyczała, no i takie już jej zostało. Więcej ciekawostek natomiast z kariery Bonnie Tyler znajdziecie na złoteprzeboje.pl, tam fajny artykuł dotyczący tej wokalistki.
1: A my za około 10 minut wyślemy komuś z was złotą kawę pusiastą, dobrze robi na struny głosowe, kawę porannego programu. Jeszcze zdążycie porównać swoje samopoczucie po długim weekendzie do jakiegoś warzywa albo owocu. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj od wczesnego poranka opisywaliście swoje samopoczucie po długim weekendzie, używając owoców, warzyw i kwiatów i jednego przymiotnika. No i czas na podsumowanie.
2: Ja po weekendzie czuję się jak dziki dziad.
3: Jak dojrzała, pachnąca truskaweczka.
4: Czuję się jak pietruszka dorosła.
5: Pytacie, jak się czuję po długim weekendzie? Jak samotna, niedojedzona kiełbaska z grilla.
6: No proszę. I złotą kawę naszego porannego programu wysyłamy właśnie za ten ostatni telefon. Dziękujemy za wszystkie wasze barwne głosy, a jutro powspominamy najdziwniejsze prace dorywcze z młodości.

0: Ulubiona piosenka introwertyków, Tusza i Kaczagugu w Radiu Złote Przeboje. To zespół, który rozchodził się i schodził z powrotem kilkakrotnie, ale od 2008 roku znów oficjalnie działają wspólnie, i to w oryginalnym składzie z Limalem na wokalu. Dzień dobry, mówimy wam 22 minuty przed 9.
1: Dzień dobry, to za chwilę zespół, który z okazji swojej 30. rocznicy powstania ma się podobno reaktywować. O NSYNC mowa, a wcześniej wyjedziemy ostatni raz na drogi tego poranka, żeby sprawdzić, gdzie się korkuje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Złote przeboje w drodze.
15: Kierowcy, którzy korzystają z jeleniogórskiej strefy płatnego parkowania, mogą skorzystać z płatności mobilnych. Dzięki temu kupują bilet w telefonie, a postój przedłużają z dowolnego miejsca bez potrzeby wracania do samochodu. Natomiast kontrola odbywa się elektronicznie po numerze rejestracyjnym.
14: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Hold the Line, tak zagrała dla nas formacja Toto w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry 10 minut przed 9, a teraz o tym, że w Polsce może i żyje się najlepiej na świecie, ale czy aby na pewno?
1: Pewien Polak postanowił porównać ceny w Polsce i w Niemczech. Chodzi o różne produkty w sklepie szwedzkiej sieci.
2: Aha, wiemy, tak.
1: 7 było tańszych w Polsce, a 44 tańsze u naszych sąsiadów. No, średnio w Niemczech jest taniej o prawie 13%.
2: Może i Niemcy mają wszystko tańsze, ale za to zarabiają więcej. A teraz będzie Sonik nam grać w poniedziałek o poranku. Poranek już

0: Dokładnie 26 lat temu na wakacjach słuchało się właśnie tego przeboju Sky Sonic w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry zagraliśmy za 5.9, a do tego rocznych wakacji zostało, licząc z weekendami, 17 dni, 423 godziny. To są, albo inaczej, 25 tysięcy, nie żebyśmy jakoś skrupulatnie liczyli, 25 382 minuty. I pytanie, dokąd w tym roku na wakacje?
1: W tym roku to Polska może okazać się wakacyjnym hitem, co sprawia, że coraz więcej osób rezygnuje z zagranicznych wyjazdów. O tym będzie w najbliższych wiadomościach o 9.00. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank

0: KO sama takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Reklama. 8 czerwca, poniedziałek, a przed nami tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje o 9, na które zaprasza Iwona Barańska.
11: Po śmiertelnym wypadku w Ząbkach dziś przesłuchanie zatrzymanego taksówkarza. Oszuści podszywają się pod rządowy serwis podatki gov.pl. Droższe loty, większy ruch w Polsce. Nadmorskie i górskie kurorty liczą na rekordowy sezon. Zaczynamy jednak od poważnych utrudnień na autostradzie A4 w Gliwicach. Rano na węźle Sośnica wywróciła się ciężarówka przewożąca paszę. Z pojazdu wysypał się ładunek i blokuje 3 pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Usuwanie uszkodzonego pojazdu i sprzątanie jezdni potrwa kilka godzin. Obywatel Turcji, który miał spowodować pod Warszawą śmiertelny wypadek, będzie dziś przesłuchany. Do zdarzenia doszło w weekend w Ząbkach. 37-letni taksówkarz zajechał drogę innemu kierowcy, mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
12: Uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
11: Dwie osoby zginęły w szpitalu, o życie walczy trzeci z poszkodowanych. Zatrzymany kierowca taksówki był trzeźwy. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania środków. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzić naszych podejrzeń, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
13: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
11: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, nasze dane trafią do przestępców. Sezon turystyczny rozpędza się na dobre i wszystko wskazuje na to, że krajowe kurorty będą w tym roku wygranymi. Drożyzna lotnicza zatrzymuje Polaków w Polsce, ale to nie jedyny powód, mówi dr Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego.
14: Poprawiła się jakość polskiej turystyki, usług w tym sektorze. Tutaj już w wielu przypadkach nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, wypadamy bardzo dobrze na tle konkurencji i europejskiej, i może nawet światowej.
11: Ekspert dodaje, że polska turystyka jakościowo mocno podskoczyła i coraz częściej wygrywa nie ceną, ale właśnie tym, czego turysta obecnie szuka najbardziej. Przeżyciem, przygodą i wspomnieniem.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Aleksander Zwieriew i Mirja Andrijewa, triumfatorami French Open. No to zerknijmy na rankingi. Niemiec umocnił się na trzecie miejsce, Rosjanka awansowała na szóste. Iga Świątek jest wciąż trzecia, ale zejdźmy trochę niżej. Maja Chwalińska, finalistka French Open, jest oficjalnie 21. zawodniczką na świecie, czyli awansowała aż o 93 miejsca. Koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale 10. Mistrzostw Świata w odmianie 3x3, które zakończyły się w Warszawie. Amerykanki w niezwykle zaciętym finale pokonały Australijki 21-20 i sięgnęły po swój czwarty tytuł. Łotysze, mistrzowie olimpijscy z Tokio, byli w finale lepsi od Niemców, wygrali 20-15.
15: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
15: Pogoda.
11: Przed nami bardzo ciepły dzień, zwłaszcza na południu i na zachodzie. Tutaj termometry pokażą nawet 26 stopni. W Warszawie będzie 23, a w Gdańsku 19. Sporo słońca, przelotny deszcz popada w okolicach Gdańska, Bydgoszczy i Białegostoku. Jutro jeszcze cieplej, ale pojawią się burze.
15: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
18: 31 lipca w Lublinie odbędzie się koncert Beata Kozidrak Unplugged i to właśnie Beata zaprasza Was na ten koncert, zakochana w Lublinie.
10: Tak, a jeśli Wy nieustannie jesteście zakochani w Beacie, no to mamy dla Was bilety właśnie na to wydarzenie i jeszcze przed 10 Wam rozdamy to zaproszenie. Żeby się zgłosić, zaglądajcie na złoteprzeboje.pl już teraz, a my gramy Village People, 4 po 9.

0: Radiu Złote Przeboje. Na Dzień Dobry śpiewa Desiree. Mało kto pamięta, że prawie 20 lat temu Desiree poszła na wojnę z Beyoncé. Pozwała Beyoncé za nagranie swojej piosenki bez zapytania o zgodę. Była to typowa taka burza w sztance wody, jak to się mówi. Sprawa zakończyła się ugodą. Po prostu sąd kazał sobie podać rączki i rozejść się.
1: Pogódźcie się.
0: Pogódźcie się.
1: A teraz czas na artystę, który to wydał 26 studyjnych albumów, 9 płyt koncertowych, a także jedną grę planszową. No to rzucamy teraz kostką Radia Złote Przeboje i wypadło nam, że zagramy China Girl, David Bowie w poniedziałkowy poranek, dokładnie 11 minut po 9.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
7: Mamo, a kto to Pipi?
6: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
8: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
7: To może pójdziemy?
6: Już idziemy.
8: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Reklama.

0: złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.
1: 31 lipca na dziedzińcu zamku w Lublinie odbędzie się wyjątkowy koncert Beata Kozidrak Unplugged, Zakochana w Lublinie, a Radio Złote Przeboje ma dla Was podwójne zaproszenie na to wydarzenie.
2: By go zdobyć, na stronie złoteprzeboje.pl piszecie nam, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego. No i na to pytanie odpowiedziała słuchaczka Joanna z Piaseczna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jest energia, jest optymizm w głosie zaskakujący po długim weekendzie. No to opowiadaj, który ze swoich wielkich hitów Beata powinna według Ciebie zaśpiewać bez prądu?
3: Według mnie powinna zaśpiewać To sama chwila. Jest to dla mnie ważna piosenka, bo tańczyliśmy do niej z mężem pierwszy taniec na weselu.
2: O, jak romantycznie, jak pięknie. No to słuchaj, za tę wspaniałą odpowiedź mamy dla Ciebie złote bilety na Zakochaną w Lublinie. Beaty Kozidrak Unplugged, brawo!
3: Super, dzięki.
1: Dobrze zgadujemy, że męża zabierzesz na koncert?
3: Oczywiście, że męża, kogo innego.
2: Może pan nawet do tańca zaprosi.
1: Jutro gratulacje, wysyłamy bilety do zobaczenia na tym wyjątkowym koncercie w Lublinie. Jutro znowu ktoś z Was dostanie od nas podwójne zaproszenie na Beatę Unplugged w Lublinie. Nie czekajcie, zgłoście się, wejdźcie już teraz na złoteprzeboje.pl, no i zgłoście się do zabawy.
0: Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.

0: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroen.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje, wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz. Reklama.

0: Pięknie nam zaśpiewała z pięknego filmu Celine Dion, My Heart Will Go On. I tyle mam do powiedzenia, bo chyba popłynęliśmy w tej
1: mniej piękne, ale dobra, to już nie drążmy, nie drążmy. Pożegnamy się, bo już tutaj się kończy poranny program. Iwona Barańska, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz, bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Gosia Kościelniak z zaskakująco dużą dawką pozytywnej energii po długim weekendzie.
2: Jakże zaskakująco.
1: Nie pasujesz do reszty Polaków w ogóle, nie pasujesz do nas. Co się dzieje?
2: Nie pasuje, no bo tak pięknie spływacie ze studia razem z piosenką My Heart Will Go On, że ja teraz będę jednak... Czy to był ten flet?
1: Uwaga, góra.
3: Może już chodźmy do domu.
2: To spływajcie. Ja zostaję właśnie taka pozytywna.

0: Palko, wyjątkowy, jedyny, absolutnie niepowtarzalny rok Mi Amadeus, rok 1985. Za 3 minuty będzie godzina 10:00, zapraszamy na najważniejsze poniedziałkowe wiadomości o tej porze z naszego miasta.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Breniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
0: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Reklama. Poniedziałkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najnowsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Wiadomości z Jeleniej Góry.
5: Grzegorz Pałka, zapraszam. Mieszkańcy Janowic Wielkich i pracownicy działającego tam Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego protestują przeciwko planom połączenia ich placówki z Wojewódzkim Centrum Szpitalnym w Jeleniej Górze. Czytamy w portalu NJ24.pl, szczegółowo opisującym ten temat. W placówce powstał związek zawodowy, który ogłosił akcję Stop likwidacji samodzielnej rehabilitacji w Janowicach Wielkich. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego interweniował w Szkalskiej Porębie. W sobotę mężczyzna spadł z krzesełka kolei linowej na Szerenicę. Czytamy w portalu 24odgóra.pl. Ewa Pasierbiewicz.
6: Mężczyzna spadł z wysokości około 5 metrów. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec, jednak ostatecznie poszkodowany został przewieziony do szpitala karetką. Według wstępnych ustaleń wychylił się przy podniesionym zabezpieczeniu, prawdopodobnie chcąc odzyskać okulary.
5: Do zdarzenia doszło przy stacji pośredniej. Trwa drugi etap spuszczania wody ze zbiornika pilchowickiego. Lustro obniża się w tempie szybszym niż metr na dobę. Dno, jak informuje Tauron, zobaczymy pod koniec miesiąca. A za godzinę powiem o węźle przesiadkowym w Złotoryi.
4: Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Pogoda w Jeleniej Górze.
5: Nie więcej niż 24 stopnie w najcieplejszej części dnia zobaczymy na termometrach w Jeleniej Górze, a w nocy temperatura nie spadnie poniżej 16. Przewaga pogodnego nieba nad Jelenią Górą i regionem karkonoskim do wieczora. Po południu nieco więcej chmur, ale bez deszczu. Ten synoptycy prognozują w mieście dopiero jutro. Wtedy możliwe, że zagrzmi, a spadające ciśnienie może co nieco wpływać już dziś na nasze samopoczucie.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: No dobrze, skoro już udało się tak dobrze, miło, radośnie rozpocząć nasz tydzień i poranek już za nami i ekipa poranna już przygotowuje się na jutrzejszy, no to teraz zapraszam na przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje, Gosia Kościelniak i Roxette.

0: Abdul w Radiu Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 10. Szczerze mówiąc, ja akurat nie śledząca trendów nie wiedziałam, że jest taki trend, który nazywa się Bare Minimum Monday. Bare Minimum Monday to jest tak zwane świadome zarządzanie zasobami i priorytetami w poniedziałek, tak aby reszta tygodnia była bardziej produktywna i mniej stresująca. No i eksperci postanowili zbadać, jak wygląda trend Bare Minimum Monday w Polsce i sprawdzić, czy świadomie ograniczamy ilość i tempo pracy w poniedziałki. Przeprowadzili ankietę i na pytanie, czy zdarza ci się świadomie obniżać tempo pracy w poniedziałki, żeby lepiej funkcjonować przez resztę tygodnia, aż 46% badanych odpowiedziało, że im się to zdarza i to całkiem regularnie. No ciekawe, a czy wy macie jakieś swoje sposoby na poniedziałek w pracy? Podzielcie się swoimi radami, proszę, może inni skorzystają. Czy macie jakieś swoje sposoby na poniedziałek w pracy, żeby było fajniej, lżej, przyjemniej? 2244 i 30. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy telefon oddam fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji tuż po 12.
1: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

9,99 za kilogram. Do tego zlady tradycyjne i schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.

przez dwie sławy tuż obok siebie, bo Phil Collins, a przed nami zespół Survive, który istniał już na muzycznej scenie, ale to właśnie jeden telefon w latach 80. sprawił, że ich kariera eksplodowała z siłą bokserskiego ciosu, no i już wiemy, co będzie. Ta cała historia zaczęła się od bardzo nieoczekiwanej decyzji, bo to zespół Queen najpierw miał zasilić ścieżkę dźwiękową do trzeciej części Rockiego swoim hitem, ale Queen odpowiedzieli nie. Zespół Queen powiedział nie, po prostu nie interesuje nas ta propozycja i wtedy do akcji wkroczył Sylvester Stallone. Nie tylko odtwórca głównej roli, ale też reżyser Rocky 3. Skontaktował się bezpośrednio z zespołem Survivor i poprosił ich o stworzenie nowej, absolutnie wyjątkowej kompozycji. Zależało mu na utworze, który będzie mieć coś brudnego, coś ulicznego w brzmieniu i idealnie się wpasuje w klimat intensywnych bokserskich walk. Artyści ściśle współpracowali z Sylwestrem Stallone, który w celu lepszego zrozumienia swoich oczekiwań też przesłał im taki montaż krótki scen z powstającego filmu, który muzycy potraktowali jako inspirację i stworzyli utwór, który miał oddawać ducha walki i determinacji. I tak się właśnie stało. No, nikt sobie teraz już nie wyobraża innego brzmienia. Aż mi się chce obejrzeć ten film po raz setny. Radio Złote Przeboje.

0: oszczędni latają do Auchan po okazję.
1: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
9: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
8: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
9: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: A cappuccino też za 7?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
20: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
21: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
20: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: Ach, to tylko przy okazji.
20: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
23: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
24: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
25: Reklama.
26: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Leciutko i poniedziałkowo rozmawiamy sobie dzisiaj o waszych patentach na poniedziałek w pracy. Chyba jesteście bardzo zajęci dzisiaj jednak tak poniedziałkowo, bo głównie dostałam maile. Agnieszka napisała tak. W poniedziałki zawsze po drodze do pracy kupuję i zjadam moją ulubioną drożdżówkę. Jak ja cię, Agnieszka, rozumiem. Wyłącznie w poniedziałki. To jest moja nagroda za to, że w ogóle wstałam i zachęta do tego, żeby zacząć pracę. Adam napisał tak. Mam ulubioną koszulę w ananasy. A w moim biurze każdy, kto mnie spotyka w tej koszuli, wie, że jest poniedziałek. I wszyscy się śmieją. Nie mogę ich zawieść. To już trwa. To już rytuał. Adam w koszuli w ananasy znaczy, mamy poniedziałek. Bardzo ładne to jest. A czy wy macie jakieś swoje sposoby na dobry poniedziałek w pracy? Podzielcie się swoimi radami. Może my też skorzystamy. Z tą drożdżówką to mi się podoba. 224430. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy telefon lub mail oddam fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. 224430.
1: Robota nie zając.

0: Ależ to jest energia. Come on Earth, don't leave me this way. Nie zostawiaj mnie w ten sposób za... 4 minutki, będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy!
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3.

0: Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu, zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
8: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
9: Wiadomości z Jeleniej Góry.
10: Grzegorz Pałka, zapraszam. Ponad 3 800 000 zł kosztować będzie centrum intermodalne, jakie powstanie w Złotoryi. To węzeł przesiadkowy przy Dworcowej, który połączy różne formy transportu. Zapewni też 78 miejsc parkingowych, w tym 4 dla osób z niepełnosprawnościami, 5 dla autobusów i 2 dla samochodów elektrycznych. Ponad 160 zgłoszeń w samym tylko maju mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic nanieśli na krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Szczegóły sprawdzała Ula Miszczak.
11: Najwięcej, bo 36 dotyczyło nieprawidłowego parkowania, drugie w kolejności jest spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, 32 zgłoszenia i uszkodzenia dróg 25. Jeleniogórscy policjanci zachęcają do korzystania z tej internetowej aplikacji.
10: Dzięki takiemu współdziałaniu, wymianie informacji między mieszkańcami a funkcjonariuszami, można poprawić bezpieczeństwo okolicy. A już dziś w gminie Janowice Wielkie rusza zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Harmonogram dla poszczególnych miejscowości możemy znaleźć w mediach społecznościowych. Odpady należy wystawić najpóźniej w dniu zbiórki, do 6 rano. A za godzinę o budżecie obywatelskim w Jeleniej Górze.
9: Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
9: Pogoda w Jeleniej Górze.
10: W ciągu dnia przewaga pogodnego nieba nad regionem karkonoskim. Po południe jednak z większą ilością chmur, ale bez deszczu. Ten synoptycy prognozują w Jeleniej Górze dopiero jutro, wtedy możliwe też, że zagrzmi. A dziś miejskie termometry pokażą do 24 stopni. W ciągu dnia, w nocy temperatura nie spadnie poniżej 16. Za to spadające ciśnienie może co nieco wpływać na nasze samopoczucie. Jutro przyspieszy wiatr.
9: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
8: Poniedziałkowe przedpołudnie, prawie 2 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, zapraszam, bo mamy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Dużo dobrej energii. Gawędzimy sobie w naszym cyklu Robota nie zając, więc zostańcie z nami. Na pewno ta muzyka pomoże poniedziałek.

Kraftwerk, bardzo tajemniczy zespół i zawsze strzegli pilnie tajemnicy tego, gdzie nagrywają, gdzie jest ich studio. Jest taka historia, że w 2003 roku dziennikarz brytyjskiego Guardiana chciał przeprowadzić wywiad z zespołem Kraftwerk przed ukazaniem się ich nowego albumu. Zespół przekazał listę tematów, których nie wolno będzie dziennikarzowi poruszać w czasie rozmowy. Były to historia zespołu, nowa płyta, studio, Kling Klang i związki z niemiecką sceną muzyczną. I kategorycznie nie wolno mu było żartować z Niemiec. No i dziennikarz postanowił polecieć do Düsseldorfu i chciał sam znaleźć muzyków Kraftwerku w ich słynnym studiu. Przybył na miejsce, wziął za przewodnika miejscowego fotoreportera, który uzyskał wcześniej informację, że studio Kling Klang mieści się w żółtym budynku niedaleko głównej stacji kolejowej, ale niestety kilkugodzinny rajd po mieście nie przyniósł żadnych rezultatów, studia nie odnaleziono, a podejrzanym samochodem zainteresowała się tylko policja. Taka to historia Radio Złote Przeboje.

0: poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A kawa mielona Dalmayer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.

0: Robota nie zając.
1: Mamy czerwcowy poniedziałek. Dzisiaj rozmawiamy sobie o waszych patentach na poniedziałek w pracy. Adam doniósł, co mówiłam przed 11, że w poniedziałki ma zawsze na sobie koszulę w ananasy. I wszyscy pracownicy wiedzą, że oho, idą ananasy na Adamie, znaczy poniedziałek. A zadzwonił do Radia Złote Przeboje Krzysztof z Podhala.
2: Witam. Dla mnie najbardziej takim rozpoznawalnym i nie tylko dla mnie, ale dla moich współpracowników to jest czerwony kubek z gorącym kakao. Jeżeli wchodzę z takim kubkiem w poniedziałek i jest on czerwony, to wszyscy wiedzą, że lepiej do mnie nie podchodzić.
1: Rozumiem, to jest takie bardziej ostrzeżenie, czerwone. A czy wy macie jakieś swoje sposoby na poniedziałek w pracy? Podzielcie się, możemy też skorzystać. 22 44 30. Można napisać robotamałpa.złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy telefon oddam fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Czekam do 12. 22 44 30.
0: Robota nie zając.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
17: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
18: Reklama.

Za 16 minut będzie południe, a przed nami Pet Shop Boys. I w chwili pracy nad trzecią płytą zespół Pet Shop Boys miał już ugruntowaną pozycję na rynku muzycznym. 87 rok potwierdził, że z tym swoim charakterystycznym stylem i brzmieniem nie będą artystami jednego przeboju. I wtedy pojawił się pomysł na nowe brzmienie. To było podczas pobytu duetu na Karaibach. Jak wspominał później Neil Tennant, hotel, w którym mieszkali, no, nie oferował zbyt wielu atrakcji i jedną z form rozrywki była gra w domino. Podobno jeden z przyjaciół zespołu tańczył z radości po każdej wygranej partii, więc można przypuszczać, że to właśnie te chwile zainspirowały panów, żeby nadać taki tytuł temu przebojowi. Domino Dancing. Ten zwrot w przypadku tej piosenki Pet Shop Boys można rozumieć na kilka sposobów. Chodzi tu podobno również o rozpad związku z powodu zazdrości o atrakcyjną partnerkę. Czyli nie tylko dosłowny taniec czy grę domino.

wielki, wyjątkowy przebój Susan Vega Luca z roku 1987 oczywiście. Za 4 minuty już będzie południe poniedziałkowe i zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Sprawdzimy też prognozy pogody.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
6: Mamo, a kto to Pipi?
5: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa.

0: Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
1: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
2: To może pójdziemy?
0: Już idziemy.
1: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
3: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Reklama. Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radia Złote Przyboje w poniedziałkowe południe.
5: Wiadomości z Jeleniej Góry.
6: Grzegorz Pałka, zapraszam. Trwa kolejna edycja jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. Dziś o 10:00 upłynął termin, w jakim mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycje. Monika Trykowska, chwila.
7: Na realizację zadań przeznaczono kwotę 4 600 000 zł. Najwięcej na projekty inwestycyjne 2 600 000. Projekty oświatowe zostaną sfinansowane za kwotę 830 000 zł, a zielone 600 000. Na projekty społeczne w 2027 roku z budżetu przeznaczonych zostanie 570 000 zł.
6: A właśnie teraz rozpoczyna się składanie podpisów mieszkańców popierających projekty elektronicznie albo papierowo. Uwaga na oszustów. Ponad 300 000 zł straciła mieszkanka powiatu karkonoskiego. Chciała zainwestować pieniądze przez internet. Złodzieje namówili ją do przesyłania pieniędzy. Dopiero w momencie, gdy kobieta chciała wypłacić zyski, zaczęły się problemy i kolejne żądania wpłat. Politechnika Wrocławska będzie kształcić personel do obsługi nowoczesnych instalacji w dolnośląskich uzdrowiskach. Zarządzanie infrastrukturą i środowiskiem ruszy jesienią w jeleniogórskiej filii uczelni.
5: Radio Złote Przeboje.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Pogoda w Jeleniej Górze.
6: Do 24 stopni w ciągu dnia i 16 w nocy. Taką temperaturę prognozują dla Jeleniej Góry synoptycy. Wiatr nie przeszkadza, przyspieszy jutro. Wtedy też możliwe opady deszczu, gdzieniegdzie burze, bo dziś przewaga pogodnego nieba nad regionem karkonoskim. Jutro w Jeleniej Górze na termometrach w ciągu dnia zobaczymy do 19 stopni, natomiast w nocy temperatura w mieście nie spadnie poniżej 10.
5: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: No i mamy poniedziałkowe popołudnie, także czy z różnymi sposobami, radami i dobrymi zaklęciami, czy bez nich i tak poniedziałek sobie płynie w odpowiednim czasie. Gosia Kościelniak, zapraszam, zostańcie z Radiem Złote Przeboje. Gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90., a zaczniemy tę godzinę i popołudnie z Cher.

0: Robota, nie zając.
1: Tak, tak, to już jest czas, żeby podsumować nasze dzisiejsze pogawędki delikatne między największymi przebojami lat 80. i 90., bo już 9 minut po godzinie 12. Poniedziałek po długim weekendzie i wasze patenty na poniedziałek w pracy.
2: Ciągle dopadał mnie syndrom poniedziałku. Pomyślałam sobie, tak być nie może. Podjęłam pewne kroki, tak jak kolega tutaj odnośnie koszulki w ananaski. Ja mam sposób na poniedziałki taki, że sprzątam, ubieram się ładnie, myślę pozytywnie. Nic dobrze tak nie robi na psychikę jak ład. Polecam wszystkim sprzątanie, ład, wyrzucanie zbędnych rzeczy. Aha. Pozdrawiam serdecznie, Barbara.
3: Nadaje się zachować jak tajemniczy Don Pedro. Karamba i mało widoczny i wtedy ten dzień przetrwamy spokojnie.
4: Cześć, witam wszystkich z tej strony Mateusz. Mój sposób na poniedziałki jest taki, że kiedy pracuję w sobotę, w następnym tygodniu poniedziałek mam wolny. A ponieważ moim przełożonym i pracodawcą jest mój syn, to często się to udaje.
1: No tak, ale tak dobrze to większość Polski nie ma. Syn szefem, no gratulujemy, to już to sprawia, że jest miło. Kubek z naszej limitowanej edycji dzisiaj powędruje jednak do Adama, który radośnie w każdy poniedziałek zakłada koszulę w ananasy, żeby dobre i radosne wibracje nieść i sobie, i współpracownikom, bądźmy jak Adam, chciałoby się rzec, prawda?
0: Robota nie zając.

Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Reklama.

31 lipca, niebo jest daleko, no ale czas płynie jak szalony i już niedługo, pewnie, zacznie się koncert Beaty Kozidrak właśnie tego dnia na dziedzińcu Zamku w Lublinie. 31 lipca to będzie godzina 20. A będzie to koncert wyjątkowy, bo nie tylko w pięknym miejscu, kochanym przez Beatę Kozidrak, ale też będzie to koncert Unplugged. Złoty bilet na ten koncert, który zwie się Zakochana w Lublinie. To jest konkurs, w którym możecie wygrać podwójne bilety właśnie na ten koncert. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, który utwór Beaty najchętniej usłyszałbyś w wersji Unplugged i dlaczego. A my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi. Zgłaszać się możecie przez naszą stronę złoteprzyboje.pl, a teraz już 12.30 i Vanessa Paradis.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego z kartą Moja Biedronka lub aplikacją wszystkie makarony Pastani. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Cocolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.

była członkini Spice Girls Melanie C, wydała miesiąc temu 9. album studyjny, Nie próżnuje, i Mel C twierdzi, że jest to jej najbardziej euforyczny krążek w karierze. W solową drogę wyruszyła pod koniec lat 90. nagrywając brytyjskie popowe klasyki, takie jak Never Be The Same Again, i to właśnie przed nami teraz w Radiu Złote Przeboje, albo Turn To You, a jej najnowsza płyta Sweat nawiązuje do tamtej beztroskiej energii tanecznego popu. To jest takie wezwanie, żeby odpuścić, bawić się, obudzić w sobie wewnętrzną Sporty Spice. No ciekawa jestem, czy dzisiaj tak w poniedziałek damy radę obudzić w sobie wewnętrzną Sporty.

Simply Minds w Radiu Złote Przyboje. Za 4 minuty będzie już godzina 13 najważniejszej wiadomości. Tym razem z Polski i ze świata i sprawdzimy też prognozę pogody na dzisiejsze popołudnie. Zapraszamy.

0: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
4: Mamo, a kto to Pipi?
3: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
5: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Chopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
4: To może pójdziemy?
3: Już idziemy.
5: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
8: Myśliwce NATO zastrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Inicjatywę w sprawie Ukrainy przejmują europejskie kraje. Jedna książka na rok, tyle średnio czytają Polacy, chociaż nie wszyscy otwierają przy tym książki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Siły zbrojne Łotwy poinformowały, że myśliwce NATO zastrzeliły drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Wcześniej wojsko wydało ostrzeżenia przed możliwym zagrożeniem w powietrzu.

0: powiatach Lucyn, Balwi i Aluxne. Na wschodzie Łotwy wschodnia część tego kraju jest szczególnie narażona na incydenty związane z dronami. Na początku maja dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium Łotwy i uszkodziły magazyn ropy w mieście Rzeżyca. Incydent nie spowodował wówczas ofiar. Europa przejmuje inicjatywę w sprawie Ukrainy. Propozycję Kijowa dotyczącą bezpośrednich ukraińsko-rosyjskich rozmów poparły Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Wczoraj z europejskimi liderami z tych krajów spotkał się w Londynie prezydent Wołodymyr Zełenski. O szczegółach Tomasz Orchowski.
1: Po porozumień w tej sprawie zgadzają się wszyscy, tyle że każdy rozumie przez nieco innego. Putin właściwie przyjmuje wyłącznie ukraińską kapitulację. To oczywiście nie do zaakceptowania dla Kijowa. Ukraińcy z Brytyjczykami, Francuzami i Niemcami przedstawili 5 warunków do zakończenia wojny. Po pierwsze, chcą natychmiastowego i kompletnego zawieszenia broni. Po drugie, przyznania, że Ukraina może zawierać sojusze, jakie chce. Po trzecie, przyjęcia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy z obecnością międzynarodowych sił pokojowych. Po czwarte, aktywa Rosji mają zostać zamrożone do czasu, aż Moskwa zrekompensuje Kijowowi zniszczenia wojenne. Piąty warunek to, i tu cytat, zabezpieczenie interesów Europy w sferze bezpieczeństwa.
0: Tymczasem ostatniej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. Charków oraz Odessy na Ukrainę. Uderzyli ponad 150 dronami bojowymi. Trwa ustalanie przyczyn zatrucia wody po tym, gdy w rzece Stobnica w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu znaleziono śnięte ryby. Alarm jako pierwsi w weekend podnieśli wędkarze. To oni zauważyli martwe ryby i powiadomili służby. Na miejscu pojawili się strażacy, inspektorzy ochrony środowiska i Wody Polskie, mówi Wiesław Bobek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy.
2: Na wodzie było widać zmieniony kolor tej wody. No dzisiaj po burzy, po wczorajszych ulewach, no to kolor rzeki jest troszkę inny. W wszystkich zakolach stała tak piany oraz kolor wody był zbliżony do czarny.
0: Łącznie wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Policja i Wody Polskie szukają sprawcy. Grozi mu mandat do 7,5 tysiąca złotych. Jedną ścieżkę w roku, tyle średnio czytają Polki i Polacy. Poziom czytelnictwa w Polsce jest stabilny, co pokazują badania.
3: Na plaży, wszędzie lubię czytać książki, nie ma to znaczenia. W domu, poza domem, w parku, na hamaku.
4: Dorota Borowiecka, jestem kierownikiem filii numer 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Duża rzesza czytelników przerzuciła się na książki elektroniczne. Na e-booki głównie, ale też i audiobooki.
5: Jak ktoś czyta, to jest ciekawe.
4: Jest to taka forma zastępcza, ale też obcowanie z książką.
0: Jest też grupa czytelników, którzy po książki sięgają częściej, czytając 7 lub więcej rocznie, to około 7% badanych w najnowszym raporcie Biblioteki Narodowej.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Dzisiaj spore zachmurzenie, ale też chwile ze słońcem. Deszcz możliwy w Trójmieście, Białymstoku, Olsztynie i w centrum. I od 20 stopni nad morzem przez 23 w Warszawie do 26 stopni na zachodzie. Jutro cieplej, ale burzowo. No to wejdźmy sobie w kolejną godzinę popołudnia poniedziałkowego, czerwcowego, prawie 3 minuty po godzinie 13 i mamy dla Was kolejne największe przeboje lat 80. i 90. One głównie królują w radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam.

To była wiosna 1981 roku. Grzegorz Stróżniak uczył się jeszcze w poznańskim studium sztuki estradowej i najpierw specjalizował się w typowej dla tamtych czasów piosence i śpiewał w zespole wokalnym Wist. Ten zespół towarzyszył ówczesnym gwiazdom estrady, m.in. Krzysztofowi Krawczykowi. No i tam poznał Małgorzatę Ostrowską i Wandę Kwietniewską. Nie miał wizji muzycznej, ale kiedy zobaczył Manam w Opolu, to wiedział, że chce grać rocka, więc poszedł do dyrektora szkoły i opowiedział mu o swoim zamiarze. Charakterystyczną cechą zespołu miało być to, że będzie troje wokalistów. Małgorzata, Wanda, no i on. Przydzielono im opiekuna, takiego menedżera projektu, zaczęły się poszukiwania muzyków, zebrali skład i zaczęli pracować i w ten sposób powstał zespół Skandal, przemianowany potem na Lombard. Radio Złote Przyboje, Diamentowa Kula, rok 83.

0: Reklamą był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia.
3: Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.
2: Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
11: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Reklama.

Emerald. Kariera Caro rozpoczęła się dość nagle, szybko, gwałtownie w rodzimej Holandii po występie z debiutanckim singlem Back It Up w lokalnej stacji telewizyjnej w Amsterdamie. Widzowie zasypali stację mailami i telefonami z prośbą o powtórkę. Melodyjny utwór w wykonaniu uroczej, nie da się tego nie zauważyć, wokalistki wywołał ogromne zamieszanie. Singiel niespodziewanie stał się olbrzymim przebojem w Holandii, gdzie przez wiele tygodni utrzymywał się na listach przebojów, a kolejny utwór z płyty A Night Like This przed chwileczką w Radiu Złote Przeboje ugruntował tylko jej sukces. 13:28, teraz Whitney Houston.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl.
3: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka.
5: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
11: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
12: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Reklama.

0: Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień dobry.
0: Chciałam powiedzieć takie wyjątkowe dzień dobry, dlatego że niezmiernie podoba mi się ten kolor, w którym dziś masz koszulkę.
1: A to jaki jest, to jest kolor? Bardzo ją lubię, tylko wiesz, w kolory...
0: Nie zdajesz sobie sprawy,
1: jaki to jest kolor. Niebieski po prostu?
0: Można tak powiedzieć, ale ja bym powiedziała, że to jest taki granat wchodzący w delikatny szafir z odrobiną habru.
1: No właśnie.
0: Haber.
1: Jak to wszystko się pisze, ja sobie sprawdzę, a tymczasem Frankie Goes to Hollywood i relax. Tak, ja myślę, że w poniedziałek po długim weekendzie relax się przydaje.
0: Zdecydowanie. No i ten kolor.
1: Habry i tak dalej.

0: My way.
1: Army of Lovers i Obsession w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 14 tylko sprawdzone wiadomości, a w nich sposób na darmowe podróżowanie koleją po Polsce i w Niemczech. Takie rzeczy przed wakacjami warto sprawdzić, dlatego zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Sprawdzimy, co czytać sobie i dzieciom.
2: Powiemy o kolejnej edycji kampanii Tata też czyta.
3: Przypomnimy, w jaki sposób czytanie książek działa na mózg dziecka i dorosłego.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja.

0: chlewu. Biedronka.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Reklama.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 6.

0: 800 044, www.hydroblokada.pl.
1: Tu Radio Złote Przeboje w poniedziałek, jest 8 czerwca, pora na wiadomości.
2: 10-latka upadła w szkole i zmarła. Śledztwo w sprawie umorzone. Donald Trump wzywa Izrael i Iran do wstrzymania ataków. Będzie konkurs na darmowe podróżowanie koleją po Polsce i Niemczech. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po trwającym pół roku śledztwie umorzone zostało śledztwo związane ze śmiercią 10-letniej dziewczynki z Grudka na Podlasiu. Na początku grudnia dziewczynka upadła w szkole, uderzając głową o podłogę, ale nie została wezwana do niej pomoc medyczna. O wypadku nie powiadomiono też jej rodziców. Kilkanaście godzin później dziewczynka zmarła w domu we śnie. 6 grudnia rano zmarłą córkę znalazła jej matka, gdy próbowała ją dobudzić. W śledztwie ustalono, że zgon dziewczynki nie był związany z upadkiem w szkole i uderzeniem głową o podłogę, a z chorobą dziecka. Postanowienie o umorzeniu tego śledztwa nie jest jeszcze prawomocne. Izrael i Iran muszą natychmiast wstrzymać ogień, wzywa prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Między obydwoma krajami doszło do wymiany ognia. Pierwszy raz od czasu wprowadzenia rozejmu 2 miesiące temu. Szczegóły Tomasz Orchowski.
3: Izraelczycy kontynuowali uderzenia wymierzone w Hezbollah w Libanie, ale Iranu nie atakowali. Teraz spirala przemocy na Bliskim Wschodzie nakręca się ponownie. Czego chciałby uniknąć Donald Trump, bo amerykańskie społeczeństwo nie popiera tego konfliktu. To wpłynie na proces dyplomatyczny, którego celem jest zakończenie tej narzuconej nam wojny. Mówił rzecznik irańskiego MSZ-u. Teheran uderzył na Izrael, bo ten zaatakował Bejrut, mimo że zgodnie z umową wspieraną przez Amerykanów miał tego nie robić. Według Tel Awiwu operacja była odpowiedzią na ataki Hezbollahu.
2: Wracamy do kraju. Wystarczy wyremontować mieszkanie, by w nim zamieszkać. W Łodzi ruszyła druga edycja programu Mieszkanie za remont. To propozycja dla tych, którzy kwalifikują się do mieszkania komunalnego, ale go nie dostali. Z powodu dużego zainteresowania rok temu teraz lokali będzie więcej, o czym Bartosz Kądziołka.
4: Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta, mówi dyrektor Zarządu Lokali Miejskich Katarzyna Błachowicz-Barszcz.
5: Staraliśmy się dać lokale, w których zakres prac nie będzie szeroki. Dajemy tylko podstawowy zakres, który powinien być minimum.
4: A po remoncie podpisujemy umowę najmu na czas nieokreślony. Stawka czynszu w takim lokalu to 1/4 wartości rynkowej. Wnioski będzie można składać przez 5 dni do 12 czerwca. Lista mieszkań i zakresy remontów dostępne są na stronie magistratu.
2: Zgodnie z obietnicą w tym roku dostępnych będzie więcej, bo aż 30 lokali, ponieważ rok temu na wystawione 11 mieszkań wnioskowało aż 150 osób. Darmowe podróżowanie pociągiem w Polsce i Niemczech to propozycja dla osób młodych do 27 roku życia. Polski minister infrastruktury dogadał się z niemieckim ministrem transportu w sprawie polsko-niemieckiego biletu przyjaźni. Chodzi o pulę 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla osób młodych. Bezpłatny 7-dniowy bilet będzie można wygrać. Konkurs ma się odbyć jeszcze w tym roku. Podobna inicjatywa, ale niemiecko-francuska odbyła się 3 lata temu.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Od 19 do 26 stopni dzisiaj na termometrach w całej Polsce. Na Podlasiu dzisiaj przydadzą się parasole. Jutro cieplej, ale deszczu będzie więcej. Fantastyczne poniedziałkowe popołudnie w pracy gwarantuje wam mój zestaw największych przebojów lat 80. i 90. Nazywam się Jerzy Telesiński. Ricky Martin na żywo w Polsce za miesiąc, a u mnie już teraz.

Napisz, wymaluj na początek tygodnia złoty przebój Prince'a, który nie napisał go pierwotnie z myślą o paniach z The Bengals, tylko dla zespołu Apollonia Six. A zabawne jest to, że facet, który go stworzył, tak naprawdę niewiele wiedział o tym, jak na serio wygląda poniedziałkowy kołowrotek zapracowanego człowieka, bo nigdy w takiej sytuacji nie był. Natomiast jeśli wasz poniedziałek daje wam popalić, to możecie liczyć na mnie nadal. Możecie też liczyć na braci Gibb.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl. Reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Reklama.
5: Yeah. Let me see you dance, baby.

J.K. Stevens w Radiu Złote Przeboje i mówiąc to mam na myśli nie tylko to, że wam go zagrałem, ale patrzę też na ten fotel w naszym studiu, na którym osobiście artysta przysiadł, kiedy nas odwiedził. No muszę wam powiedzieć, fajnych parę naszych ukochanych gwiazd tutaj bywało. Sandra, chociaż na naszych koncertach była nieraz, to w studiu jeszcze nie była, no ale wiecie jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Właśnie. Przydałoby się tu troszkę ogarnąć. To słuchajcie, gram wam Sandrę i lecę po odkurzacz, bo kto wie, może wpadnie niezapowiedziana i wiecie co będzie, nie?

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
10: Lidl. To się opłaca.
4: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
14: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044. www.hydroblokada.pl.

Nigdy nie jesteś aż tak samotny, jak się czujesz, mawia Billy Joel i podejrzewam, że jak mało kto wie, co mówi, bo to facet, który w wieku 21 lat był właściwie bezdomny, otarł się o samobójstwo, a teraz, po 50 latach bycia wielką gwiazdą, w tym roku powrócił po druzgocącej diagnozie medycznej i co? Otrzepał się i idzie dalej. Robert Palmer w radiu Złote Przeboje, w którym mam dla was tego popołudnia same największe przeboje lat 80. i 90.

0: Karmazynowa noc i Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wybierzemy się na lotnisko i razem z tłumami będziemy przeżywać wielkie powitanie Mai Chwalińskiej. Wiadomości Radia Złote Przeboje o 15 już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
2: Reklama.
3: Co za dzień.
2: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
1: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Reklama.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie 8 czerwca w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
7: 19-latek podejrzano o zabójstwo swojej 16-letniej dziewczyny. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Tłumy na lotnisku witały dziś Maję Chwalińską. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarzut zabójstwa swojej 16-letniej dziewczyny usłyszał 19-letni Damian F., o czym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.

0: Po nastolatki policja znalazła w jednym z mieszkań w Białej Podlaskiej. Służbę o zniknięciu dziewczyny poinformowała w piątek matka nastolatki bielscy. Policjanci szybko dotarli do mieszkania w Białej Podlaskiej wynajmowanego przez chłopaka dziewczyny i tam odnaleźli zwłoki. Według śledczych do zabójstwa doszło między 2 a 3 czerwca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziewczyna miała liczne rany kłute i cięte, w wyniku których zmarła na miejscu zdarzenia. Za zabójstwo grozi w Polsce dożywotnie więzienie. Trwa posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Jej członkowie zajmują się dziś m.in. propozycją prezydenta Polski Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. To w związku z decyzją Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z wojskowych jednostek imię bohaterów UPA. Choć Ukraina jest dla nas ważnym sojusznikiem, nie powinniśmy lekceważyć takich działań ze strony Kijowa, mówi dr Michał Przeperski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
1: Agendy państwa polskiego nie mogą zamknąć oczu na to, że nasz ważny partner na wschodzie, a takim partnerem jest Ukraina, pozostaje głuchy na polską wrażliwość.
0: Wołodymyr Zełenski został uhonorowany Orderem Orła Białego w 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. To najstarszy i najważniejszy order przyznawany w naszym kraju. Węgierski rząd wezwał Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego do osobistego stawienia się w celu wyjaśnienia okoliczności przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. A dalsze decyzje Węgier będą miały wpływ na starania polskiego rządu o sprowadzenie Ziobry z USA, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Ogromne znaczenie ma to, czy Ziobro będzie w Stanach Zjednoczonych na dokumentach legalnych, czy też państwo węgierskie uzna, że w czasach Orbana te dokumenty zostały wyłudzone.
0: Jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą je uchylić, a wtedy polski minister zwróci się w sprawie Zbigniewa Ziobry do amerykańskiego urzędu imigracyjnego. Paliwo jutro będzie tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 93 grosze, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45, wynika z nowego obwieszczenia ministra energii. Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta. Tak o Maji Chwalińskiej, która dziś wróciła do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. W tłumie był także nasz reporter Tomasz Węska.
3: To była feta, to było czyste szaleństwo. Od burzy braw i oklasków trudno było usłyszeć własne myśli. Byli tu i początkujący tenisiści, tenisistki, byli starzy kibice, przypadkowi goście i ludzie, którzy o przyjeździe zdecydowali w ostatniej chwili. Kto miał szczęście, ten podał piłeczkę do podpisu, no ale łatwo nie było.
4: Przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
5: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła ku nas, jak odbieraliśmy bagaże.
3: Będzie Maja Mania?
5: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
6: Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie.
0: Maja Chwalińska sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finał Rolanda Garrosa.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze.
8: Grzegorz Małka, zapraszam. Na początek kino, a w nim straszny film. W sumie szósta odsłona komedii wyśmiewająca popularne horrory, ale ma to być też nowe otwarcie. Wracają bracia Wayans, twórcy hitowych dwóch pierwszych filmów. Wracają też znani aktorzy sprzed ponad 20 lat. Film ma nawiązywać także żartami do internetowych zjawisk, a całość można obejrzeć w kinie Helios w Jeleniej Górze. Do Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach natomiast można wybrać się codziennie. Obiekt czynny jest od 9 do 18. Zobaczycie perfekcyjnie wykonane miniatury zamków, pałaców, klasztorów czy ratuszy w skali 1 do 25. A dorośli mający ochotę na odrobinę twórczej rozrywki po pracy mogą zapisać się na warsztaty do pracowni mistrza szkła. To w Galerii Muflon najbliższe 10 czerwca. W programie wykonywanie małych witraży, szklanej mozaiki czy projektowanie i wykonywanie biżuterii.
7: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
9: Termometry w okolicach Poznania pokazują dzisiaj nawet 26 stopni, podobnie w Opolu. To najcieplejsze regiony, najchłodniej w Gdańsku 19 stopni, na Podlasiu deszcz. Długi weekend za nami. Jeśli nie słyszeliście, kto to nas w sobotę odwiedził, to teraz mała podpowiedź. Radio
10: Złote Przeboje.
9: No? Poznaliście go po głosie? Jeśli nie, to o 15.30 dowiecie się, kto był dostojnym gościem Marzeny Rogalskiej. Tymczasem, laskę czas.

Jennifer Page moim zdaniem była jedną z tych nastoletnich gwiazd popu lat 90., które zdecydowanie zasługiwały na udaną karierę. Niestety branża muzyczna jaka jest, taka jest. Więc po sukcesie Crush i zajęciu trzeciego miejsca na liście Billboardu artystka zniknęła. Nadal oczywiście sporadycznie pojawiała się to tu, to tam, ale po 2009 roku praktycznie nic już nie było od niej słychać, a do licha naprawdę zasługiwała na coś więcej. No to co, In Excess? Jakoś dawno wam nie grałem. No to gram.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Parajska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.
6: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

0: Naprawdę muszę wam powiedzieć, kocham ten kawał kawałka. Earth, Wind and Fire, jeszcze tak bardziej weekendowo niż poniedziałkowo. Słyszeliście? W sobotę program Marzeny Rogalskiej odwiedził nas Cezary Żak.
1: Tak 7-8 lat temu sobie pomyślałem, Boże, ja już całe życie będę tym wójtem i księdzem. No powiedz mi, kto nas przebił w miodowych latach, jeśli chodzi o gatunek sitcom?
2: Nikt.
1: Nikt. Ja nie miałem spodni pod sitcom, no i w samych gaciach grałem.
0: A o tym, dlaczego nie lubi ludzi, dlaczego bywa szorstki i kiedy sukces smakuje mu najbardziej, o tym możecie usłyszeć i rozmowę zobaczyć na naszym kanale na YouTubie. Polecam najserdeczniej, bo to naprawdę bardzo ciekawa rozmowa.

0: miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl. Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
6: Mamo, a kto to Pipi?
5: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
7: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
6: To może pójdziemy?
5: Już idziemy.
7: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
9: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
10: Kolu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.

Bessie Reles. Ona była najpierw krawcową, a potem zajęła się muzyką. On muzyką zajmował się stale, ale z przerwami na dorabianie na zmywaku w Londynie. Muniek Staszczyk, tyle że to było bardzo dawno temu. A teraz jestem człowiekiem miejskim, mówi. Kiedyś znałem wszystkie knajpy w tym mieście, dzisiaj nie znam żadnej, po prostu ze względów zdrowotnych. Teraz temat konsumpcji to po prostu jest historia.

0: Father Figure i George Michael w Radiu Złote Przeboje, w którym za chwilę wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale punktualnie o 16 powiemy, co dalej z polskim obniżaniem cen na stacjach benzynowych.
1: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
2: Autopromocja.
3: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
0: Tu Radio Złote Przeboje. Jest poniedziałek, 8 czerwca. Posłuchajmy wiadomości.
14: Co dalej z regulowaniem cen paliw? Decyzja w tym tygodniu. Wojska Obrony Terytorialnej ćwiczą dziś z Gwardią Narodową USA. Maja Chwalińska już w Polsce. Tłumy przywitały ją z honorami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem Ceny Paliwa Niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach paliw. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, mówi minister energetyki Miłosz Motyka.
15: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
14: Dziś kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł za litr benzyny 95, 6,63 za litr 98 oraz 6,48 za litr oleju napędowego, wynika z najnowszych.

0: pierwszego obwieszczenia ministra energii. 300 osób bierze udział w symulacji ataku nieprzyjaciela na poligonie w Toruniu. Ćwiczą dziś Wojska Obrony Terytorialnej wspólnie z Gwardią Narodową Stanów Zjednoczonych.
1: Napotkane zostały wojska przeciwnika, zaatakowane zostały przez system amunicji krążącej Warmite. Obserwatorzy ognia artylerii wykonują teraz swoją pracę, więc naprowadzają ogień artylerii oraz będzie wsparcie śmigłowcowe, które będzie rzeczywiście też atakowało wybrane cele. Po czym zostaną wysłane drony, żeby zrobić pole narzutowe, minowe, które będziemy widzieli za tymi pojazdami.
0: Ćwiczenia na toruńskim poligonie kończą 10-dniowe szkolenie dla żołnierzy WOT-u z całego kraju. A przygląda im się reporterka Agnieszka Wynarska. Niemal 7 tysięcy lamp wymieni Kraków w ramach programu modernizacji oświetlenia ulicznego. Oprawy oświetleniowe będą wymienione w tym i przyszłym roku przy głównych ulicach i arteriach komunikacyjnych stolicy Małopolski. Za wymianę Kraków zapłaci około 10 milionów złotych, ale nowe LED-owe oprawy mają zużywać o około 50% mniej energii elektrycznej niż obecnie. To dla mnie nowa rzeczywistość, powiedziała dziś Maja Chwalińska po wylądowaniu w Warszawie, gdzie została przywitana przez kibiców. Polska tenisistka sensacyjnie doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Jedynie w ostatnim finałowym meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andrzejewy. Zawodniczka podkreśla, że tak dobry wynik to efekt wielu lat ciężkiej pracy.
2: Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką. Więc myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość.
0: Maja Chwalińska pojechała do Paryża na French Open jako 114. zawodniczka rankingu WTA. Po dojściu do finału w wielkoszlemowym turnieju awansowała na 21. miejsce. Maja ma chwilę odpoczynku, a w grze na turnieju w Holandii jest Hubert Hurkacz. Polak i kanadyjski tenisista Gabriel Diallo awansowali dziś do drugiej rundy debla w turnieju ATP na kortach trawiastych. Wrocławianin jest jedynym Polakiem, który gra w Hertogenbosch w deblu. Przystąpi również do rywalizacji w singlu. W Holandii wystąpi także Kamil Majchrzek.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
4: Grzegorz Pałka, zapraszam. Na dużym ekranie, można powiedzieć, legendarna już kreskówka, na której wychowywały się pokolenia dzieci na całym świecie. Można bowiem obejrzeć Toma i Jerry'ego, którzy podczas przygody w muzeum uruchamiają mityczny astralny kompas, który przenosi ich do olśniewającego złotego miasta rodem ze starożytnych legend. Animacja wyświetlana jest w kinie Helios w Jeleniej Górze. A w czwartek będzie można odkryć Jelenią Górę podczas spaceru po Starówce. Uczestnicy poznają historię miasta, jego zabytki i mniej znane ciekawostki, a początek pod karkonoską informacją turystyczną o godzinie 17. W tym roku pod choinkiem spotkają się ogień, szkło, muzyka, sztuka i słowiańska magia, tworząc zupełnie nową odsłonę jednego z najbardziej klimatycznych wydarzeń regionu. Noc Świętojańska 2026 u podnóża majestatycznego zamku rozpocznie się w sobotę 20 czerwca. Wydarzenie zaplanowano też na niedzielę.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Pogoda.
6: Maksymalnie 26 stopni w okolicach Poznania i Opola, a przeważnie od 22 do 23 stopni. Od jutra padać może właściwie w całej Polsce, dzisiaj tylko na Podlasiu.
5: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Wspiera serce, mózg, kości. O konserwie rybnej, która wypada korzystniej niż tuńczyk, z przyjemnością powiem wam o 16.30, no bo jestem tu dla was. Nazywam się Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Charles Yedi w Radiu Złote Przeboje, w którym mam dla was same wyjątkowe gwiazdy i ich największe złote przeboje. Rick Wakeman odchodził i wracał do grupy Yes aż 6 razy. W jednym z wywiadów doszedł do wniosku następującego. Ktoś kiedyś powiedział, że Yes i ja jesteśmy jak Richard Burton i Elizabeth Taylor. Nie możemy żyć ze sobą, ale nie możemy żyć bez siebie. Odpowiedziałem wtedy: w porządku, tak długo jak to ja jestem Richardem Bartonem. No to grupa Yes w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
1: Autopromocja.
2: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic. Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi. Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów. Słyszymy się dziś po 18:00. Tomek Grela.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz-Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wolnary!
4: Kto?
5: Wolnary! Wolnary!
6: Ból szyi po pracy?
7: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Mary, Mary, czego nie trzeba nam dwa razy powtarzać. Obiecałem wam kilka słów na temat bardzo zdrowej alternatywy dla tuńczyka. No to posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Istnieje ryba, która nie tylko dorównuje tuńczykowi pod względem wartości, ale oferuje nawet więcej składników odżywczych. Makrela w puszkach. Jest tania i łatwo dostępna. Jest lekko słodkawa, maślana i delikatna. Jest przepyszna. I choć tuńczyk jest lepszym źródłem białka, to makrela zdecydowanie wygrywa. Jest tłustą rybą, ale uwaga, ma jedno z najwyższych stężeń kwasów tłuszczowych omega-3, które korzystnie wpływają na zdrowie serca i mózgu. Zawiera również witaminy D, B6, B12, żelazo, magnez, niacynę, fosfor, kwas foliowy, selen i cynk. Zdrowa, zbilansowana dieta powinna zawierać co najmniej 2 porcje ryb tygodniowo, w tym jedną rybę tłustą.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroen. Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
9: Mamo, a kto to Pipi?
8: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
10: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
9: To może pójdziemy?
8: Już idziemy.
10: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Po kilku godzinach udało się przywrócić ruch na autostradzie A4 w Gliwicach po wypadku ciężarówki, ale wciąż zamknięte są jeszcze lewe, skrajne pasy w kierunku Wrocławia i Krakowa. Samochód wjechał do rowu na Krajowej 22 między Malborkiem a Starogardem Gdańskim. Kierowcy muszą tam jeździć ruchem wahadłowym. Do końca dnia ciepło, przelotny deszcz możliwy w północnej połowie kraju. Burze na krańcach północno-wschodnich.
12: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
15: Radio Złote Przeboje.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydro.

Dumkada Dwa Serca w Radiu Złote Przeboje. Za nagranie piosenki, nakręcenie teledysku i całą akcję promocyjną na rękę dostałem 4300. Nie milionów, powiedział w plejadzie Mietek Szcześniak. Trochę mnie panowie oszukali, ale mogę mieć pretensje tylko do siebie. Zgodziłem się na to. Przekonywano mnie, że muzyka filmowa się nie sprzedaje. Poklepywano mnie po plecach i obiecywano, że w zamian za to wytwórnia nakręci teledysk promujący mój nowy album. Mówię o tym dlatego, żeby młodzi ludzie nie mieli poczucia, że tylko oni są dojeni przez firmy fonograficzne. My też byliśmy, jest pełno ludzi, którzy z nas żyją. Jesteśmy na końcu tego łańcucha pokarmowego.

0: Do you really want to hurt me? Culture Club w radiu Złote Przeboje. No bo gdzież niby. Również u nas tylko sprawdzone wiadomości. W tych o 17:00 przypomnimy wam głosem specjalistów, lekarzy, o czym należy pamiętać jadąc na długie, egzotyczne wakacje. Jak się przygotować, usłyszycie u nas o 17:00.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
3: Autopromocja.
4: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
3: Autopromocja. Reklama.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
11: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Reklama.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek, 8 czerwca. Wiadomości.
16: Prezydent Ukrainy podzielił swoją decyzją polskich polityków. Tłum chętnych śpiewających aktorek walczy o rolę w polskiej Krainie Lodu. Maja Chwalińska na razie zakończyła rywalizację i mówi o planach na najbliższe dni. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kapituła Orderu Orła Białego wciąż rozpatruje wniosek polskiego prezydenta w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki chce pozbawić Zełenskiego tego najwyższego polskiego odznaczenia za świadome nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. I choć decyzja Zełenskiego wywołała powszechne oburzenie wśród niemal wszystkich polskich polityków, to zapowiedź odebrania ukraińskiemu przywódcy orderu podzieliła ich. Co tak komentuje prezydent?
17: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
16: Do sprawy odniósł się także wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski.
18: Ja osobiście uważam, że będzie dziwnie, gdy okaże się, jeśli zawężymy sprawę do żyjących, że order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
16: Jednocześnie rządzący podkreślają, że Polska oczekuje, że ukraiński prezydent wycofa się z decyzji o nadaniu jednostki.

0: wojskowej nazwy bohaterów UPA, ale Kijów na razie nie zajął stanowiska w tej sprawie. Ponad 500 śpiewających aktorek i aktorów z całego kraju zgłosiło się do roli w musicalu Kraina Lodu, którego premierę Teatr Muzyczny w Łodzi planuje na marzec przyszłego roku. Wybór wykonawczyń głównych ról księżniczek Elzy i Anny zostanie ogłoszony pod koniec czerwca. Scena łódzkiego Teatru Muzycznego będzie pierwszą w Polsce, która wystawi broadwayowski musical Disneya. To najwyższy czas, żeby przygotować się na urlop, przypominają lekarze. Jadąc na długie, egzotyczne wakacje, warto pamiętać o szczepieniach. Warto też uważać na to, co się robi na miejscu, przypomina lubelski konsultant chorób zakaźnych, dr Sławomir Kiciak.
1: Nie pić wody z ujęć ogólnych hydraulicznych, tylko żeby pić wodę butelkowaną. Myć ręce przed każdym spożywaniem posiłków. Jak najmniej jeść na ulicach, jeżeli już to przetworzony, taki, że tam wysmażony, czy dobrze wypieczony.
0: W razie wypadku, ukąszenia, czy jakichkolwiek dolegliwości, trzeba zgłosić się do miejscowego lekarza. W takiej sytuacji przed wyjazdem warto wykupić ubezpieczenie. Maja Chwalińska, polska 24-letnia tenisistka z Miechowa, po finale turnieju French Open wróciła do kraju. A o planach zawodniczki na najbliższe dni Szymon Kępka.
2: Obok ambicji i dalszej części sezonu Maja Chwalińska po 3-tygodniowej przygodzie we Francji potrzebuje przede wszystkim odpoczynku.
3: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety.
2: Zawodniczka za grę na kortach Rolanda Garrosa zarobiła niecałe 1,5 miliona euro.
3: Nie mam jakichś takich zachcianek, szczerze mówiąc. Powiedzieć, że się tego nie spodziewałam.
2: Tenisowy sezon trwa, a Maja Chwalińska ma przed sobą Wimbledon. Czy zagra w turnieju bez kwalifikacji z dziką kartą, to wyjaśni się w połowie czerwca, ale w Londynie zagra tak czy inaczej.
3: Cel zrealizowałam, ale na pewno sobie postawię następne i planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
0: Wimbledon, czyli kolejny turniej wielkoszlemowy, rozgrywany jednak na trawie, rozpocznie się 29 czerwca.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
4: Pogoda.
6: Od 19 do 26 stopni pokazują dzisiaj termometry w całej Polsce. Największe szanse na deszcz dzisiaj na Podlasiu, a jutro już w całej Polsce, ale jutro za to będzie cieplej.
5: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Nawet jeśli jeszcze nie jesteście po robocie, to chyba raczej bliżej niż dalej. A ja nadal będę wam towarzyszył. Jerzy Telesiński, to co? Zaczynamy ostateczne odliczanie? Europe w Radiu Złote Przeboje.

Céline Dion ogłasza dodatkowe koncerty na rok 2027. Wielki powrót zaplanowano w stolicy Francji, gdzie gwiazda zagra na stadionie Paris La Défense Arena we wrześniu i w październiku tego roku. A że popyt na bilety okazał się gigantyczny, no to właśnie zdecydowano się na organizację 10 dodatkowych koncertów wiosną przyszłego roku. Jak w Radiu Złote Przeboje wygrać bilety na koncerty Beaty Kozidrak? No, zaraz wam powiem.

0: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
4: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
3: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
4: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.

Survivor w Radiu Złote Przeboje, w którym od dzisiaj możecie zgarnąć bilety na wspaniale zapowiadający się koncert Beaty Kozidrak, koncert Unplugged. Zabawa to złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Dwie kolejne podwójne wejściówki na występ na dziedzińcu zamku w Lublinie. Do wygrania będą jutro od samego rana. Zabawa nie jest skomplikowana, szczegóły znajdziecie na złoteprzeboje.pl. Jeden kciuk, drugi kciuk, trzymam za was kciuki.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD.
6: Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl.
6: Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD.
6: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
18: A cappuccino też za 7?
19: Też.
18: A flat white?
19: Też.
18: A...
19: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Złote przeboje w drodze.
20: Po śmiertelnym wypadku motocyklisty na ekspresówce S5 między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń i Zachód w pobliżu miejscowości Lisi Ogon zablokowany dla ruchu jest prawy pas jezdni w kierunku Poznania. W Gliwicach na autostradzie A4 przewrócona ciężarówka blokuje wciąż przejazd lewym pasem w kierunku Wrocławia i Krakowa. Wieczór w kraju przeważnie pogodny, umiarkowanie ciepły, ale przelotnie może pokropić na północy Polski, a na krańcach północno-wschodnich możliwe są dziś burze.
21: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
22: Radio Złote Przeboje.
23: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044. www.hydroblokada.pl.

0: Belinda Carlisle, La Luna w Radiu Złote Przeboje w poniedziałek po długim weekendzie. I co to będzie po 18:00, to wam powie Tomek Brel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No co będzie, fajnie będzie, jak to zwykle w programie Cała Muzyka. A propos Belindy Carlisle, to niedawno Belinda Carlisle narzekała, że od premiery jednego z jej utworów minęło 40 lat i zadała sobie pytanie: o matko, kiedy to minęło? Słuchajcie, no nie takie pytania padną po godzinie 18:00, zostańcie koniecznie z nami.
0: Na pewno nie będziecie narzekać.

0: sobie dzisiejszy wieczór na pewno uprzyjemniać. Za chwilę zaczynamy całą muzykę. Wcześniej wiadomości sportowe.
1: Sponsorem programu był właściciel firmy Hydroblokada Osuszanie Budynków. Telefon 500 600 044 www.hydroblokada.pl.
2: Reklama. Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10.00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
4: Jak rozwijać kreatywność dzieci i młodzieży? Jak zachęcać uczniów do samodzielnego wyciągania wniosków? Odpowiedzi poznasz podczas bezpłatnego szkolenia 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego. Zapraszamy nauczycieli, edukatorów i wszystkich zainteresowanych nowoczesną edukacją. Zapisy na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama. To już prawie 18, poniedziałkowy wieczór przed nami. Za chwilę zaczynamy całą muzykę, zerkniemy też do prognoz. A teraz czas na wiadomości sportowe.
8: Sport w 30 sekund.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Maja Chwalińska po finale tenisowego turnieju French Open wróciła dziś do kraju. Szczęśliwa, ale też bardzo zmęczona.
10: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. No za dużo nie spałam. Tutaj pani makijażystka zrobiła dobrą robotę, żeby zasłonić wiele niedoskonałości.
9: Jej najbliższy start to Wimbledon. W przyszłym tygodniu wyjaśni się, czy zacznie go od eliminacji, czy dostanie dziką kartę. Sezon na trawie już się rozpoczął. Dobrze dla Magdy Linety, która awansowała dziś do drugiej rundy turnieju z Hertogenbosch. Polska tenisistka pokonała Australijkę Kimberly Birrell 2-6, 6-1, 6-2.
0: Pogoda. W nocy dość pogodnie, chociaż w drugiej połowie. Na zachodzie możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 9 stopni na Pomorzu, przez 13 w centrum, do 16 na zachodzie. Jutro pogodnie. Na wschodzie, na pozostałym obszarze nieco więcej chmur, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet burze. Od 20 stopni w Szczecinie, przez 28 w okolicach Warszawy, do nawet 29 w Tarnowie. No, 29 stopni to już są takie temperatury, że nie ma co narzekać. Gdyby nie te przelotne opady deszczu i burze, to byłoby idealnie. No to teraz czas na prognozę muzyczną. Tylko w Radiu Złote Przeboje same największe hity lat 80. i 90. Ale od czasu do czasu sprawdzamy też, co ciekawego działo się w innych dekadach. Proszę bardzo, koniec lat 60. Czerwone gitary. Już teraz w Radiu Złote Przeboje. Tomek Brel, witajcie. Zaczynamy.

Pięknie Michael Jackson i piosenka, której tytuł można by przetłumaczyć Nie jesteś sam. No, jeżeli też wychodzicie z założenia, że im dłuższy weekend, tym trudniej potem wrócić do rzeczywistości, to nie jesteście sami w tym temacie. Ale z dobrych wiadomości, no to dzisiaj na pewno sprawdzimy tak zwane wakacyjne destynacje gwiazd, czyli w jakich to rozmaitych kurortach można spotkać osoby z tak zwanego show biznesu. Pojawi się też kilka niezwykłych wakacyjnych opowieści. No bo przecież wiadomo nie od dzisiaj, że wakacje to taki czas, kiedy zdarzyć się może absolutnie wszystko. Artystka, która teraz pojawi się w programie Cała Muzyka, kilka lat temu wywołała niemałe poruszenie, kiedy została wypatrzona gdzieś na jachcie w Chorwacji. Tina Turner.

Powiem szczerze, jak tylko słyszę Jennifer Lopez, to od razu muszę sprawdzić, co ciekawego słychać na jej Instagramie. To tak z dziennikarskiego obowiązku. No i wyobraźcie sobie, na jednym z filmików Jennifer Lopez jest bez makijażu. Jak wygląda gwiazda, którą znamy z teledysków i ze zdjęć? Sprawdźcie w wolnej chwili. No, jak nie ona, ale równie pięknie. Poniedziałkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Teraz artysta, którego córka, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, dzierży zaszczytny tytuł Miss Świata z 2003 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Chris DeBorg, sprawdzałem jego terminarz koncertowy, no i w lipcu będzie można go usłyszeć w Niemczech aż 3 razy. No i pewnie na wszystkich koncertach zabrzmi jego hit wszechczasów, czyli Lady in Red. Ale przebojów miał zdecydowanie więcej, choćby ten.

0: Pięknie, Bill Withers w Radiu Złote Przeboje, ten sam, który w pewnym stopniu przyczynił się do sukcesu naszej rodzimej budki suflera. No bo w końcu piosenka, którą nucimy sobie wszyscy, czyli Znowu w życiu mi nie wyszło, w oryginale brzmiała tak. Ain't no sunshine when she's gone. No, malkontenci twierdzą, że w muzyce wszystko już było. Poniedziałkowy wieczór przed nami, za chwilę Gabriel Fleszar, z którym słówko zamienimy, i Fancy Flames of Love. To już za kilka minut.
1: Złote przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
12: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: Travistofast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
18: Na Mazowszu na Krajowej 50 między Wiskitkami i Sochaczewem doszło do awarii ciężarówki. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Utrudnienie też w Wielkopolsce na drodze krajowej numer 92 między Miedzichowem a Lwówkiem. Droga została tam zablokowana. A dziś w nocy zamknięta będzie nitka tunelu pod Luboniem Małym w kierunku Nowego Targu. Dodatkowo między 1 a 1.30 wstrzymany zostanie także ruch w kierunku Krakowa. To oczywiście na Zakopiance.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Fancy Flames of Love. Za chwilę Gabriel Fleszar i jego największy przebój, czyli Kroplą deszczu. Kiedyś, pamiętam, zastanawialiśmy się z Gabrielem Fleszarem, co by było, gdyby debiutował w czasach obecnych. No pewnie ze względu na internet sukces byłby zdecydowanie większy.
1: No wtedy sieć jeszcze była w powijakach. Ja się zastanawiam, co by było, gdybym debiutował parę lat później. Myślę, że Kropla miałaby dzisiaj kilkadziesiąt milionów osłon, a nie te 11 prawie, co tam ma. W sumie jakby to pozbierać, to ponad. Ale nie żałuję tego. To były świetne czasy, a w ogóle ta dekada lat 90. była bardzo, bardzo dobrą dekadą dla polskiej muzyki, szczególnie dla polskiej muzyki rockowej. Mimo tego, że tej sieci jeszcze wtedy nie było. Znaczy ona była zaczynała się pod koniec lat 90., ale była w powijakach. No, nie wiem, być może niektórzy słuchacze pamiętają, że połączenie typu 128 kilobitów na sekundę to było to maksymalne, prawda? Filmy się ściągały po dwa dni.
0: No to słuchamy. Gabriel Fleszar, Kroplą deszczu, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Summer Wine, czyli wielki wakacyjny przebój sprzed no już prawie 20 lat. A propos wakacji, no to pewnie niektórzy zastanawiają się nad tak zwaną destynacją, jak to mawiają w biurach podróży. Pewnie im bliżej wakacji, tym częściej będziemy sprawdzać, w jakich to ciekawych miejscach można spotkać znanych i lubianych. Bardzo ciekawą historię związaną właśnie z wakacjami opowiedział nam kiedyś Piotr Gąsowski.
1: Kostaryka, czyli Ameryka Łacińska, wąski przesmyk między Ameryką Północną a Południową. Jesteśmy strasznie głodni z Maćkiem, jedziemy, już naprawdę, tam nie ma praktycznie dróg. Jechaliśmy takim jeepem, no i patrzymy, jakaś tam restauracyjka, napisane restaurant, no to, a my głodni, już jest, zmieszka się. I napisane jest, że trzeba plażą dotrzeć, no to tą plażą jedziemy, szeroka plaża, ludzi w ogóle. I trafiamy do takiej knajpki, takiej pod wiatą, ale cudownie pachnie. I tam są parę stolików, jest, okazuje się co? Na przykład, okazuje się, że kucharzem jest facet, który pracował na jednym z wielkich okrętów Onassisa, tego najbogatszego armatora swojego czasu greckiego, i który był tam kucharzem. I on nam zrobił takie ryby, że myśmy zwariowali, po czym mówi, musicie szybko uciekać, bo jak nie uciekniecie, przypływ. Także knajpka tylko w czasie odpływu.
0: No, tak swoją drogą, to ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby przypływ uniemożliwił powrót, skoro jedzenie pyszne. Można siedzieć do rana i konsumować, prawda? Whitney Houston teraz.

0: Hot Chocolate, czyli gorąca czekolada w Radiu Złote Przeboje. Zarówno czekoladę, jak i największe przeboje lat 80. i 90., czyli nasza ulubiona muzyka, poprawiają nam nastrój w poniedziałkowy wieczór. Za chwilę 19 i sprawdzone wiadomości sportowe, po 19 też niezwykła historia, którą opowiedziała mi kiedyś Kasia Kowalska. Historia, która jest dowodem na to, że kłamstwo ma krótkie nogi.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma

0: super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
3: Mamusia?
4: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
8: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: 19 już prawie, a to oznacza, że czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
12: Sport w 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta. Taką Maji Chwalińskiej, która wróciła dziś do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. Do samochodu odprowadzał ją tłum.
14: Każdy co chwilę podnosi się na stopach. Do góry, żeby ją zobaczyć. A ona jest malusieńka. Ciężko ją dojrzeć.
15: Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie.
13: Maja Chwalińska od dziś jest 21. tenisistką światowego rankingu. Siatkarski projekt Warszawa ma nowego trenera i to z wysokiej półki. Został nim Włoch Roberto Piazza, który ostatnio prowadził Allianz Milano i reprezentację Iranu.
11: Pogoda. Jutro pogodnie na wschodzie, na pozostałym obszarze nieco więcej chmur, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet burze. Temperatura od 20 stopni w Szczecinie, przez 28 w okolicach Warszawy, do 29 w Tarnowie. W nocy dość pogodnie, chociaż w drugiej połowie na zachodzie możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 9 stopni na Pomorzu, przez 13 w centrum, do 16 na zachodzie. No to już wiemy, co mniej więcej planuje pogoda, natomiast muzyczne plany na dzisiejszy wieczór są doskonałe. Za chwilę plotki i ploteczki z Kasią Kowalską. Kasia opowie historię, która przydarzyła jej się przed laty. Historię, w którą trudno uwierzyć, no bo ileż to może być zbiegów okoliczności. Kasia Kowalska za kilka minut, a teraz panowie, którzy spotkali się w pewnym sklepie, w którym przypadkowo na siebie wpadli, no i tak powstał zespół Pet Shop Boys.

0: Phil Collins w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Kasia Kowalska, która opowiadała mi niezwykłą historię, która przydarzyła jej się przed laty. Otóż nakłamała w domu, że jedzie do koleżanki. Tymczasem postanowiła się wybrać na festiwal w Jarocinie, w tajemnicy przed rodzicami. No i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że w Jarocinie pojawiła się telewizja. No i małą Kasię Kowalską zobaczyła wkrótce cała Polska.
1: Rzeczywiście to było niesamowite, że było takie zbliżenie, wiesz... dziewczyny takiej i ja mówię, to jest niemożliwe, to byłam ja. Tak, tak, i szkoła na drugi dzień też w szkole było głośno, że pani Podrosyjskiego, pamiętam, powiedziała, że jakby prawili kanikuły, bo jak prawiła Kowalska, to był już znajem. Dużo gorszym zaskoczeniem był znaleziony przez moją mamę bilet na trasie Poznań-Jarocin, gdzie powiedziałam, że jadę nad morze do koleżanki. No to było słabo wtedy.
0: Jak to ktoś ładnie powiedział, kłamstwo ma krótkie nogi, tak?

Daje, jak on jest. Pamiętam, jak to Dani Klein, żegnając się przed laty ze sceną, stwierdziła, że jest mnóstwo utalentowanych młodych wokalistek i pora zrobić odrobinę miejsca. No bardzo skromnie, bardzo z klasą. Teraz zespół London Beat nie będzie o ich końcu, ale o początkach. Podobno było to tak, że w wynajętym mieszkaniu w Londynie spotkało się kilku facetów, no i zaczęli rozmawiać o muzycznym podboju świata. W ostatniej chwili zorientowali się, że przecież nie mają nazwy, no a ponieważ rzecz działa się w Londynie i rozmawiali o podbijaniu list przebojów, ktoś wymyślił nazwę London Beat. I tak już zostało. Tak było, nic nie zmyślam. Jeżeli chodzi o nazwy niektórych zespołów, no to często faktycznie okazuje się, że są one dziełem przypadku. Tak było z Budką Suflera, tak też było z zespołem Lady Punk, który ostatnio obchodził hucznie 45-lecie. Wśród nazw przed laty było kilka propozycji, między innymi Żurzel. Ale na szczęście nazwa Żurzel nie przeszła.

Zespół Hanson. Trudno w to uwierzyć, ale zespół gra do dzisiaj. Zaglądałem na listę koncertów. Proszę bardzo, w czerwcu ruszają w trasę koncertową. Niestety po Stanach. No z jednej strony daleko, ale z drugiej strony no dla chcącego nic trudnego.

0: to promocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl, odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
7: Marian,
8: a
7: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
7: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Chodź, idziemy do Alei Bielany. Jest tam Pipi Pończoszanka.
14: Mamo, a kto to Pipi?
13: Jak to kto? Moja ulubiona bohaterka z dzieciństwa. Najsilniejsza dziewczynka na świecie.
15: Od 1 do 13 czerwca możesz ją poznać w Alei Bielany. Statek Hopetosa, garderoba Pipi, naleśnikowe rzutki i więcej. W Dzień Dziecka i weekendy dodatkowe atrakcje. Wstęp wolny.
14: To może pójdziemy?
13: Już idziemy.
15: Odwiedź świat Pipi w Alei Bielany.

0: Fantastyczny zespół Bon Jovi w Radiu Złote Przeboje. W planach na dzisiejszy wieczór jeszcze między innymi największy przebój zespołu Lombard, hymn pokolenia, czyli Przeżyj to sam. Tak swoją drogą to nowa wokalistka Lombardu, Marta Cugier, kiedy rozmawialiśmy ostatnio, okazało się, że w Lombardzie śpiewa od ćwierć wieku. Jak ten czas szybko płynie, prawda? Czy Marta Cugier jako mała dziewczynka słuchała Lombardu?
1: Wiesz co, tak się złożyło bardzo dużo rzeczy na to, że trochę nie słuchałam, szczerze.
0: Aha.
1: Natomiast bardzo dobrze znałam utwór Przeżyj to sam. Dzięki temu utworowi w ogóle śpiewam, bo będąc 16-latką zaśpiewałam ten utwór i dostałam się do szkolnego zespołu muzycznego, nie przypuszczając, że 4 lata później poznam wykonawcę tego utworu i on zaproponuje mi współpracę, która później przerodzi się w to, że parę lat później po naszym spotkaniu zaproponuje mi śpiewanie w zespole Lombard. Wiesz co, to jest tak, że zespół Lombard jest marzeniem, którego nawet nie miałam.
0: Jak to było z piosenką Przeżyj to sam? O tym za chwilę.

0: To był rok 1982. Rok później, czyli w 83, światło dzienne ujrzał największy przebój zespołu Lombard, czyli Przeżyj to sam. Hymn pokolenia, który jak się okazuje na antenie radiowej zadebiutował trochę przez pomyłkę, bo bardzo szybko został z anteny ściągnięty przez cenzurę.
1: Przyszedł ktoś, zakazał puszczania tego utworu i podobno również zniszczono nośnik, czyli tak zwaną wąską. Natomiast utwór ten, okazało się, że miał tak gigantyczny potencjał, potrafił sobie poradzić z tym, co się wydarzyło wtedy. Okazało się, że jest to najbardziej popularny utwór zespołu Lombard. Do dzisiaj są tego dowody. Przyznam się, że nie myślałem, że będę należał do grupy szczęściarzy, bo tak nazwałem siebie, z racji tego, że mam w repertuarze, mało tego, skomponowałem ten utwór w wieku 16 lat i ten utwór właśnie pozwolił Lombardowi przeżyć chyba najgorsze momenty w swojej historii i dźwignąć się, powstać na nowo, działać dalej.
0: No to posłuchajmy hymnu pokolenia. Przeżyj to sam, zespół Lombard teraz.

0: Moloko w Radiu Złote Przeboje. No i jak słychać, poniedziałkowy wieczór powoli nam się pięknie rozkręca. Za chwilę 20 i strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce Kasia Kowalska.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany

0: przy okazji.
1: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiesz, co jest najlepsze w dobrym katalogu wnętrzarskim? W pewnym momencie przestajesz go oglądać, a zaczynasz urządzać sobie życie. Nasz nowy katalog jest już online. Zajrzyj na domar.pl, a potem przyjdź do nas na Braniborską 14 we Wrocławiu. Bo inspiracje dobrze się ogląda, ale jeszcze lepiej ich dotknąć. Galeria Wnętrz Domar. Mój dom to ja.
6: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Reklama.
8: No a my zaczynamy wieczór pełen gości w programie Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce artystka, która jest już na scenie kilka dekad. Kiedy to minęło? Kasia Kowalska, która oprócz niezwykłego talentu, jak się przekonacie, miała niezwykłe szczęście, że na swojej drodze spotkała kilkoro bardzo utalentowanych i serdecznych ludzi. Kasia Kowalska, jakiej nie znaliście, dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która bez wątpienia zmieniła lata 90. Mimo że nosi nazwisko bardzo popularne w naszym kraju, ona sama jest absolutnie niepowtarzalna. Kowalska. Kasia Kowalska.
2: Już nie czekam, już nie trwoniemy dni na żal.
1: Kasia Kowalska muzykę kochała od zawsze. Nawet będąc małą dziewczynką, pojechała na festiwal w Jarocinie, nie mówiąc rodzicom całej prawdy. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, oczywiście w Jarocinie pojawiła się również telewizja z kamerami. I tak to Kasię Kowalską zobaczyła nie tylko rodzina, nie tylko szkoła, ale cała Polska.
3: Tak. Był taki kręcony program, jeszcze te czarno-białe. I rzeczywiście to było niesamowite, że było takie zbliżenie, wiesz, dziewczyny takiej, i ja mówię, to jest niemożliwe, to byłam ja. Tak, i szkoła na drugi dzień też w szkole było głośno, że pani od rosyjskiego pamiętam powiedziała, że jak prawili kanikuły, bo jak prawiła Kowalska, to był że znajem coś takiego, wiesz, powiedziała, ale to wiesz, nie było to strasznie groźne, to raczej było fajne. Dużo gorszym zaskoczeniem był znaleziony przez moją mamę bilet na trasie Poznań-Jarocin, gdzie powiedziałam, że jadę nad morze do koleżanki. No to było słabo wtedy.
1: Kasia Kowalska karierę muzyczną na poważnie zaczęła w zespole Roberta Emiriana, ale pewnie historia potoczyłaby się zupełnie inaczej, gdyby nie pewien koncert, na którym została wypatrzona przez Katarzynę Kanclerz. Niecały rok później Kasia Kowalska miała już na koncie debiutancką płytę pod tytułem Gemini. Płytę, która powstawała nie bez trudności. Grzegorz Ciechowski, który był producentem tej płyty, zaczął od wymiany całego zespołu muzyków.
3: Tak. Grzegorz był producentem, więc jakby podejmował bardzo, bardzo trudne decyzje wtedy dla mnie, dla innych. No ale taka jest rola producenta. I on miał od początku jakąś tam swoją wizję. Natomiast sam powiedział, że pomagał nam tylko przy wyborze, bo ja miałam bardzo dużo piosenek. Mam 30 piosenek. On tylko wiedział, że ja lubię i Led Zeppelin, i Aretę Franklin, i on, jemu to pasowało, ta stylistyka, użycie organów Hammonda, no dla niego to była też jego stylistyka, także mieliśmy takie łączne, wspólne, że dogadywaliśmy się. Grzegorz w życiu nie zaproponował mi na przykład, słuchaj, napiszę ci tekst. No przecież wiadomo, że napisałby lepsze, ambitniejsze, tak, mądrzejsze, dojrzalsze teksty, pisał genialne teksty. Ale nie zrobił tego, powiedział do mnie tak, wiesz co, musisz pisać tak, jak najlepiej potrafisz. Mówię, dla ludzi ważne jest to, żebyś była sobą, żebyś pisała o sobie. I to dla mnie było naprawdę, uwierz mi, pamiętam tę rozmowę, to mi dało naprawdę takiego dużego kika na całe życie, że we mnie jest ta siła i to ja muszę ze siebie czerpać, nie? A nie podpierać się cudzą dojrzałością.

0: Debiutancka płyta Gemini okazała się strzałem w dziesiątkę, sukcesem zarówno artystycznym, jak i komercyjnym, bo bardzo szybko osiągnęła status podwójnej platyny. A wtedy podwójna platyna oznaczała dużo więcej niż dzisiaj. Nieczęsto się też zdarza, że debiutujący artysta występuje jako sawort przed taką gwiazdą jak Bob Dylan.
1: O, była to... Znaczy, ja myślę, że dobrze, że byłam wtedy bardzo młoda i nie zdawałam sobie sprawy z tego... Wiedziałam, kim jest Bob Dylan, no oczywiście, ale z powagi tego koncertu i z tego, kto był na sali, kto przyszedł na koncert Boba Dylana, byli tam wszyscy. Dobrze, że nie myślałam wtedy o ten, w ten sposób, bo pewnie nie wydobyłabym żadnej nuty z siebie. Młodość ma te plusy, że człowiek do pewnych rzeczy podchodzi z dużo większą odwagą, tak? Nie analizuje, nie zakłada, nie boi się, więc pamiętam, że poznałam jego zespół, bo z nim to nie było szans, żeby w ogóle tam nawet autograf dostać. W ogóle on chyba nawet wręcz z żadnym z dziennikarzy nie chciał się spotkać. To były dwa koncerty, jeden był w sali kongresowej w Warszawie, drugi to był na Błoniach w Krakowie. Słynny koncert, gdzie lał deszcz cały koncert. I poznałam tylko muzyków przesympatycznych, zresztą oni przyszli zobaczyć nasz występ. To było dla mnie takie właśnie niesamowite, że oni są tacy otwarci, normalni, chętni do rozmowy, kurczę, a my tacy zawstydzeni, tacy gdzieś zawsze z boku. No ta mentalność wtedy dała mi dużo do myślenia, nie? Że ci Amerykanie jednak mają jakoś tam inaczej w tych głowach. Ale jak widać, Bob... Sam koncert udało mi się obejrzeć już w stodole, będąc w 9 miesiącu ciąży, siedziałam na balkonie, widziałam go zupełnie po tych tylu latach i wtedy mogłam jakby docenić ten kunszt przede wszystkim muzyków, no, piosenek, no i zapoznałam się oczywiście z jego twórczością, bo no, on to gdzieś tam, no wokalnie może nie jest moim idolem, ale jeśli chodzi o zawartość, to o czym śpiewa, to jak pisze, no wiadomo, że jest jednym tak z największych. Także jeśli chodzi o to, to duże szczęście, że dano mi taką szansę. Z drugiej strony, gdyby mnie ktoś zapytał, czy chciałabym to jeszcze raz zrobić, to nie wiem, czy bym się odważyła.
0: Jak to sama Kasia Kowalska powiedziała, młodość ma swoje prawa. Takich niezwykłych historii w życiu Kasi Kowalskiej było zdecydowanie więcej. Część z nich na pewno dzisiaj poznacie. Pewnego razu w muzyce, dzisiaj w głównej roli Kasia Kowalska.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce artystka, z którą wspólnie wkraczaliśmy w dorosłość, no bo w końcu całe lata 90. należały do niej. Fantastyczna Kasia Kowalska.
2: Już nie czekam, już nie trwoniemy dni na żal.
1: Po latach Kasia Kowalska ma na koncie kilka tysięcy koncertów i z pewnością kilkadziesiąt wielkich przebojów. Jak przyznała w jednym z wywiadów przed laty, do pisania tekstów inspirują ją nieudane związki. Czy to prawda? Postanowiłem sprawdzić u źródła.
3: Wiesz co, i tak i nie, no bo pisałam o różnych rzeczach. Też to mnie inspiruje. Myślę, że generalnie większość moich słuchaczy to są kobiety i one też odnajdowały w tym jakąś siłę i już jakieś wsparcie. I wiem przez te lata, przez te ponad 20 lat wiem, bo przecież odbyłam tysiące spotkań z ludźmi, jak dla nich to jest ważne, właśnie ten aspekt tych tekstów, poruszania pewnych kwestii. No nie wiem, dla nich to jest, dla mnie to było jakieś pewnego rodzaju oczyszczenie. A dla nich to był właśnie pewien rodzaj wsparcia, którego szukały.
1: Kasia Kowalska ma na swoim koncie, jak już słyszeliśmy, występ przed Bobem Dylanem, ale zdarzało jej się pojawiać na jednej scenie ze Stingiem czy też Robertem Plantem. Czy Kasia Kowalska ma jakieś niespełnione marzenia związane z artystami, z którymi chciałaby współpracować?
3: Nigdy nie miałam takich, aż takich wielkich marzeń, tak? Przy okazji płyty Aja, no udało mi się nawiązać współpracę z Alaną Miles, to też uważam za duży sukces, bo to też wyszło tak zupełnie w sposób nieplanowany, po prostu wymyślając piosenkę, pomyślałam o niej, zobaczcie, jaką siłę mają myśli nasze, pomyślałam o niej, że fajnie by było, jak ona by zaśpiewała ten refren. Nagle mi tak przyszło do głowy. I krok po kroku gdzieś tam coś komuś powiedziałam, gdzieś tam pojechałam i po prostu nawiązałam z nią kontakt, bo niebywałe. I ona po prostu w ciągu 3 dni napisała genialnie do wersji tak zwanej norweskiej swoje słowa i zaśpiewała później do tego chórki. No, czy można prosić o więcej?

0: Jak słyszeliśmy już dzisiaj, Kasi Kowalskiej zdarzało się za młodu doprowadzać swoich rodziców do łez. Choćby wtedy, gdy w tajemnicy przed wszystkimi pojechała do Jarocina na koncert, mówiąc, że jedzie do koleżanki. Jaką mamą jest sama Kasia Kowalska? Czy jest osobą poukładaną, czy rock'n'rollową? O to kiedy się zapytałem.
1: Z poukładaniem jest mi jednak ciężko. Ja się bardzo staram, natomiast ciągle. Ostatnio przyjechał pan i chciał mi zakręcić gaz, bo gdzieś tam zapomniałam jakieś zapłacić faktury, którą byłam przekonana, że zapłaciłam, i to jest w ogóle objaw już chyba PSLiozy. Mówię, to jest po prostu niemożliwe. Ale to jest możliwe, bo w życiu się dzieje tyle rzeczy, tyle srok łapiemy za ogon i nie jestem nauczona tego, żeby, nie wiem, zapisywać sobie, odhaczać i niestety to są konsekwencje tego chaosu, który trochę jest wszechobecny w moim życiu. Natomiast jeśli chodzi do dzieci, to staram się oczywiście, na ile to jest możliwe z tymi moimi rozjazdami, koncertami, tak? Staram się trzymać pewnego rytmu.
0: Kasia Kowalska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Na czym polega sekret dobrej formy? O tym też kiedyś udało nam się porozmawiać. Tym bardziej, że Kasia Kowalska przyznała, że w jej życiu zdarzały się kryzysy.
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim dieta i ćwiczenie. Ale ćwiczenie już nie takie jak kiedyś, czyli sztanga, przysiady, wycisk, zakwasy, maraton, półmaraton, w ogóle najlepiej wszystko naraz i wtedy dopiero będę z siebie zadowolona. Nie. Zupełnie poszłam właśnie za radą Justyny Jaworskiej, która mi wprowadziła w świat asztangi jogi, która, uwierzcie mi państwo, nie jest też wcale czymś lekkim, ale jest to połączenie pracy nad sobą, nad przekraczaniem swoich granic, nie tylko jeśli chodzi o rozciąganie ciała, ale też w głowie. I gdzieś tam od tej pory tak mi się jakoś zaczęło lepiej funkcjonować, kiedy połączyłam te dwie ważne rzeczy, czyli dieta, czyli to, co jemy, to też nas bardzo obciąża. Jeżeli coś ci nie służy, to trzeba to wyeliminować.
0: Dlaczego Kasia Kowalska wspomniała o maratonach? Bo jakiś czas temu postanowiła maraton przebiec. Ale co ciekawe, przygotowania do maratonu i sam pomysł zaczął się od problemów ze zdrowiem.
1: To też wynikało z tego, że człowiek jest z natury bardzo leniwy, tak mi się wydaje. I w momencie, kiedy nie dzieje się z jego zdrowiem, z jego życiu nic takiego, nie wiem, złego, to tak sobie po prostu żyje. Tak sobie ja żyłam. W momencie, gdy zaczęłam mieć duże problemy z kręgosłupem, z szyją, trafiłam do trenera, trafiłam do profesjonalisty, który powiedział: słuchaj, ale ty w ogóle przecież nie masz mięśni, jesteś chuda jak pogrzebacz, i mówi, ty w ogóle musisz zacząć ćwiczyć, żeby w ogóle mieć siłę, żeby dalej żyć. Ja mówię, dobra, to zaczęłam z nim ćwiczyć i to trwało dobre 2 lata, tak? 3 razy w tygodniu spotykaliśmy się. Ja z takiego naprawdę, właśnie z tego pogrzebacza zaczęłam się przeinaczać po prostu w całkiem fajną kandydatkę do właśnie przebiegnięcia maratonu. I tam się udało, tak. Stawialiśmy sobie jakieś tam cele i po prostu je realizowaliśmy. To jest też przykład na to, że jak się chce, to można. Pewnego razu.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Kosmos fascynuje ludzi od zawsze, ale czy wiecie, jak bardzo wpływa na nasze codzienne życie? Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład popularno-naukowy pod tytułem Po co nam eksploracja kosmosu? Już 9 czerwca o 10:00 w hotelu Ibis Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
2: Partnerzy projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń zapraszają na bezpłatne polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W laboratoriach Instytutu Badawczego Łukasiewicz Port we Wrocławiu będziemy wspólnie uczyć się poprzez eksperymenty i pracę zespołową w międzynarodowych grupach. Zapewniamy transport i ciepły posiłek. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Szczegóły i zgłoszenia tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Instytut Badawczy Łukasiewicz, Port we Wrocławiu zaprasza szkoły ponadpodstawowe na bezpłatne warsztaty edukacyjne. Uczniowie u nas samodzielnie wykonują eksperymenty i przekonują się, że nauka może być fascynująca. Zapewniamy transport oraz ciepły posiłek po warsztatach. Do udziału zapraszamy szkoły z obszaru pogranicza polsko-saksońskiego. Na zgłoszenia czekamy pod adresem tod@port.lukasiewicz.gov.pl. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w głównej roli artystka, do której bez wątpienia należały lata 90. Fantastyczna, niepowtarzalna Kasia Kowalska. Czas przemija.

0: Jak już słyszeliśmy dzisiaj, Kasia Kowalska oprócz talentu miała też na pewno odrobinę szczęścia, napotykając na swojej drodze odpowiednich ludzi. Katarzyna Kanclerz, Grzegorz Ciechowski i inni. Nieczęsto się zdarza, że debiutująca w sumie artystka występuje jako support przed Bobem Dylanem. Ale takich niezwykłych osiągnięć Kasia Kowalska ma na swoim koncie zdecydowanie więcej. Przed laty pojawiła się na płycie zatytułowanej A Tribute to Ayrton Senna w otoczeniu największych światowych gwiazd.
1: Ta okoliczność była na tyle taka specyficzna i taka może wymagająca pewnego utworu, który odda jakby, nie wiem, całą tą nostalgię, smutek całej tej sytuacji. Ja bardzo, bardzo jakby krótko pracowaliśmy nad tym utworem. W ogóle czułam się zaszczycona, że mogę być w takim towarzystwie i wydaje mi się, że napisaliśmy całkiem zgrabną i dla mnie osobiście ważną i wzruszającą piosenkę właśnie Bezpowrotnie, którą gramy do dziś zresztą na koncertach. Jak się znalazłam, to była po prostu propozycja wytwórni.

0: Kasia Kowalska dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Przy okazji recenzji jednej z jej płyt można było przeczytać, że na krążku jest trochę dawnej Kaśki, trochę diabła i trochę przysteru. Jaka jest Kasia Kowalska tak naprawdę?
1: Tak, jestem rzeczywiście osobą, która mówi o mnie, że mam wiele osobowości. Nie wiem, czy to jest zaleta, czy nie, ale na pewno łatwo mi jest odnajdywać się w różnej stylistyce i sprawia mi tak samo to dużą frajdę. Na pewno mam korzenie metalowe, no nawet bym powiedziała, bo od dziecka słuchałam Beatlesów siłą rzeczy, bo mój brat najstarszy był fanatykiem Beatlesów. Tata mi puszczał Klęczona, tata mi puszczał Czesława Niemena, Dixieland, jakiegoś granie zupełnie big bandowe, czyli zupełnie inne. Gdzieś tam po drodze w tej mojej tak zwanej karierze i małam się różnych rzeczy, bo i nagrywałam właśnie z big bandem, nagrywałam akustycznie, nagrywałam dosyć mocne utwory i tak naprawdę w sumie wykonywałam je z taką samą jakby radością. Nie ma czegoś takiego, że jest jakiś jeden nurt, czy jeden zespół, jeden artysta w moim życiu. Ja staram się słuchać różnorodnej muzyki i tam myślę, muzyka, ta różnorodność gdzieś tam mnie inspiruje.
0: A skoro o inspiracjach mowa, to z pewnością nasze pierwsze spotkania z muzyką kształtują nas na całe życie. Kasia Kowalska do dzisiaj pamięta premierę pewnego bardzo znanego światowego przeboju. I to o tyle ciekawe, że od tej premiery minęło już grubo ponad 40 lat.
2: Pamiętam jak dziś premierę wideoklipu Thriller. O ile dobrze pamiętam, to tę premierę zapowiadał Wojtek Mann. To było jakoś tak typu po 21, że ja już byłam pod pierzyną i Wojtek mówił, że absolutnie żadne dzieci nie mogą tego oglądać, bo to jest bardzo drastyczne. To w ogóle światowa prapremiera. Spod tej kołdry patrzyłam, często zamykając oczy i rzeczywiście to zrobiło ogromne wrażenie. To jest płyta, która ja uważam mimo wszystko, mimo upływu czasu, brzmi rewelacyjnie. Jak później jeszcze wczytywałam się w historię powstawania tej płyty i jakby tego wielkiego sukcesu, to okazało się, że chyba z 11 piosenek, to w ogóle 9 piosenek na tej płycie jest jego. I od tamtej pory miłość straszna.
0: Od tych wydarzeń minęło już ponad 40 lat. Świat się zmienił, zmienił się show biznes. Czy obecnie artystom jest łatwiej, czy trudniej zrobić karierę i odnieść sukces?
1: Nie mam tego doświadczenia. Gdybym zaczynała teraz, nie wiem, czy byłoby łatwiej, czy trudniej. Kurczę, to zależy też od, wydaje mi się, od charakteru artysty, bo teraz jest bardzo dużo taki nacisk na ten ekshibicjonizm postawiony, tak? Trzeba się potrafić sprzedać. Portale społecznościowe, te filmiki, wiesz, transmisje, no w zasadzie po prostu, jak tego nie robisz, no to w ogóle ciebie nie ma, tak? Jest coś takiego. Nie do końca się w tym potrafię odnajdywać, bo wydaje mi się, że to jest trochę takie smutne, że to jest takie zastępowanie sobie jakiegoś tam deficytu, który mamy, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś się dzięki temu czuje lepiej, może warto to robić, nie wiem, nie mi to oceniać. W każdym razie na pewno ten świat się bardzo mocno zmienił w takim kierunku, że no wszystko jest na sprzedaż, jak to tam kolega z zespołu śpiewa.
0: Kasia Kowalska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś na ten sam temat rozmawialiśmy z Andrzejem Piasecznym, który stwierdził, że obecnie musiałby albo publikować na YouTubie, albo wystartować w programie typu Talent Show, bo według niego innej drogi nie ma. Jak w takiej rzeczywistości odnalazłaby się Kasia Kowalska?
1: Ja nie wiem. Byłam na castingu do jakiegoś tam programu, już nieważne jakiego, ale oczywiście tego castingu nie przyszłam, bo po prostu albo się za mało uśmiecham, albo za mało coś chwalę, albo no po prostu ja się do pewnych rzeczy, no są ludzie, którzy mają takie predyspozycje, że potrafią, nie wiem, no w danym momencie się zachować tak, jak potrzebuje tego dzisiejsze, no nie wiem, telewizja, tak, to są jakieś tam teraz, wiadomo, no inne standardy. Inne wymagania. Ja nie za bardzo chyba się do tego, okazuje się, nadaję i może dobrze. Zresztą ja też nie lubię takiej za dużej atencji w kierunku mojej osoby. Ja powiedziałam menadżerowi, moim marzeniem jest tak, żeby nie być popularną, a zarabiać dużo pieniędzy. On mówi, to tak nie ma. To tak nie ma.
0: Kasia Kowalska dzisiaj, jakiej nie znaliśmy w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Oczywiście jeszcze się nie rozstajemy.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, której nazwisko jest niezwykle popularne w Polsce. Kowalska. No ale sama Kasia Kowalska jest jedyna i niepowtarzalna.

0: zrobić bilans, to zapewne okazałoby się, że wszelkie aktywności, które Kasia Kowalska w życiu podejmowała, były podporządkowane muzyce. Kasia Kowalska faktycznie imała się bardzo różnych zajęć.
1: Sprzątałam domy, sprzedawałam pod Pałacem Kultury. Pracowałam też na Pańskiej, jakiś tam papier ścierny sprzedawałam. Każde wakacje pracowałam w takim zakładzie, który robił szampony, perfumy, tam butelki myłam, żeby mieć pieniądze na wypad do Jarocina. No przecież nie było. Na wszystko trzeba było sobie samemu zapracować i może dlatego tak zwany sukces, jakkolwiek by tutaj przez małe czy duże S, który mi się przytrafił, nie uderzył mi nigdy do głowy, bo ja znam jakby wartość i wiem, ile trzeba zapracować na daną rzecz. Nie?
0: O wspomnianym wyjeździe do Jarocina już dzisiaj opowiadaliśmy, jak to po pierwsze mama znalazła w kurtce bilet kolejowy do Jarocina, no a po drugie oczywiście na miejscu pojawiła się też telewizja i Kasia Kowalska została uwieczniona. Ale to nie koniec tajemnic, które wiążą się z tym wyjazdem.
1: To był mały Miki. Najgorsze, że wykręciłam z pociągu to lusterko, żeby się mieć w czym przeglądać. Odkręciłam to lusterko z przedziału w pociągu i zabrałam do torby, do plecaka i matka to znalazła. I kurczę, miałam ostrą jazdę wtedy, nie?
0: No i tak wyglądały przygody związane z muzyką małej Kasi Kowalskiej. Zwykle to jest tak, że rodzice starają się wspierać swoje pociechy w ich pasjach. No, chyba, że to są pasje muzyczne. Wtedy bardzo często okazuje się, że rodzice są przeciwni. Tak było na przykład u Artura Gadowskiego, który od swojej mamy słyszał: drogie dziecko, z muzyki to pieniędzy nie ma. Jeżeli chodzi o rodziców Kasi Kowalskiej, mama podobno bardzo długo pytała, czy ktoś w ogóle przychodzi na koncerty.
1: Tata, pamiętam, to był taki punkt zwrotny, kiedy usłyszał w radio, jak to już na samym początku, kiedy była audycja z Czesławem Niemenem i puszczono mu jakieś nowe wykonania jego piosenek. Między innymi puszczono Dziwny Syn Świat z mojej pierwszej płyty. A ja wiadomo, że nagrałam tą piosenkę tylko dlatego, żeby się pochwalić przed tatą. I pamiętam, że mój tata był taki wzruszony, bo Czesław powiedział, że jestem bardzo zdolnym dzieckiem. Mówi: słuchaj, nie uwierzysz, Katarzyna, że Czesław Niemen powiedział, że ty jesteś zdolna. Ja mówię: no tato, widzisz. Od tamtej pory zaczął patrzeć na mnie na pewno innymi

0: Tata był przede wszystkim muzykiem. Może nie był tak, nie miał skończonych wielu szkół, ale miał jakiś tam certyfikat, który czytał nuty i grał w orkiestrze wojskowej, a później, wiesz, no jak wielu muzyków nawet znanych, i to nie jest żaden nic złego, po prostu grał na weselach, żeby dorobić. Pewnie dlatego gdzieś tam nie chciał takiego życia dla mnie, bo przecież w tajemnicy przed rodzicami zdałam do szkoły muzycznej i oni nie zgodzili się, żebym tam chodziła i od tego się wszystko zaczęło.
1: Kasia Kowalska dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Najwierniejsi fani zapewne wiedzą, że Kasia Kowalska ma na swoim koncie pewną niezwykłą przemianę. W jednym z wywiadów stwierdziła, że zamknęła w swoim życiu etap zwany pielęgnowaniem doła.
0: Może tak, zamknęłam wieko do studni, gdzie trzymam wszystkie strachy. I to jest tak, że pewnych rzeczy nie da się usunąć z życia i ja przez te podróże, Kolumbia, Brazylia, to wszystko było dla mnie tak ważne i żeby wejść tak głęboko w siebie, żeby to zrozumieć, żeby siebie też zaakceptować taką, jaką jestem. Bo te wszystkie lęki, te wszystkie paranoje, strachy i wszystko, od czego chcemy uciec, jest bardzo potrzebne, tylko musimy po prostu w zdrowy sposób do tego podejść, nie poddawać się temu. I pochylić się temu, podziękować temu, bo to jest wszystko to, co mnie stworzyło. Jednak, no, można powiedzieć, dobra, gdybym nie czuła tego wszystkiego, to czy stworzyłabym te piosenki? Nie wiem, chyba nie. Więc to jest mi potrzebne. Na czas, kiedy z zwykłego życia staram się to wieczko, umiem już przymknąć, a jak je tam uchylę, no to już wiesz, no. No wychodzi to i owo, no.
1: Tak zwane to i owo wychodzi również z wiekiem. No właśnie, Kasia Kowalska w jednym z wywiadów przyznała, że nadszedł czas, kiedy postanowiła radykalnie zmienić sposób prowadzenia się. Ćwiczenia, dieta. Zresztą Kasia Kowalska przyznała, że spotkała się z pewną teorią związaną właśnie z naszym wiekiem i formą.
0: Ktoś mi powiedział, że właśnie do 40 roku lecimy na tym, co jest, a później po 40 roku lecimy na tym, co żeśmy sobie wypracowali do tego 40 roku. Więc no, im szybciej się ogarniemy, tym tak naprawdę lepiej. No, nie da się po prostu czuć dobrze. Trzeba się wspomagać ćwiczeniami, trzeba dbać o organizm, dać mu czas na regenerację. Wiesz, znajduję czas na to, żeby mieć trening, żeby iść na basen, żeby o siebie zadbać, bo wiem, że od razu wtedy lepiej się czuję. Wiesz, no to jest po prostu wiek, no to nie ma, kurczę, jakiejś większej filozofii. Znaczy, można mieć końskie zdrowie oczywiście, ale prędzej czy później, no coś tam, wiesz, trzeszczy, nie?
1: Co ciekawe, Kasia Kowalska przyznała, że ma bardzo niezwykłe sposoby na regenerację i wyciszenie się. Niezwykłe, a może całkiem zwyczajne. Po koncercie na przykład lubi sprzątać, ale nie tylko.
0: Takie proste rzeczy właśnie dają nam jakieś poczucie spokoju. Cisza. Cisza też. Często mi się zdarza właśnie, żeby nie przez kilka dni niczego nie słucham, żeby odpocząć, żeby mi głowa odpoczęła.
1: Kasia Kowalska, kilka dekad na scenie. Czego można życzyć na następne lata?
0: Zawsze mówię, że zdrowia i żeby mi się chciało chcieć. I to wszystko. I reszta już sama się jakoś tam ułoży.

0: Nauczycielu, edukatorze, chcesz prowadzić zajęcia, które naprawdę angażują dzieci? 8 czerwca w Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń. Metoda STEM, nauka przez doświadczenie i praktyczne pomysły na kreatywne lekcje. Wszystko w jednym miejscu. Zapisz się już dziś port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami. Rejestracja trwa na stronie port.lukasiewicz.gov.pl/TOD. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy.

0: i Styles w Bolesławcu o kosmosie opowie dr inżynier Radosław Zajdel, naukowiec, który zaraża swoją pasją do odkrywania świata. Projekt Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
6: Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór. Mam nadzieję, że za Wami udany weekend, czas, który można było poświęcić na odpoczynek, na relaks, być może na skorzystanie z jeleniogórskich atrakcji kulturalnych. Zawsze, kiedy weekend się kończy, no to jest taki czas, kiedy już musimy przestawić się na ten tryb zawodowo-szkolny, choć też czas raczej sprzyjający, bo na horyzoncie wakacje, urlopy, więc tych okazji do odpoczynku też będzie sporo. Jednak jeśli troszkę przytłacza Was ta wizja całego tygodnia i faktu, że do kolejnego weekendu jeszcze kilka dni pozostało, to ja przychodzę z pomocą i zapewniam, że te wolne chwile, na przykład po pracy czy szkole, też można spędzić ciekawie i kreatywnie w naszym mieście. Można troszkę odpocząć, można troszkę oderwać się od codzienności i rzeczywistości. W jaki sposób, podpowiem Wam w najbliższej godzinie z Radiem Złote Przeboje. Zapraszam, zaczynamy.
4: Ciekawy film.
6: Często jest tak, że jak weekend, to kino. Jeśli więc nie mieliście okazji na przykład w ten weekend jeleniogórskiego kina Helios odwiedzić i zobaczyć najnowszych premier, no to tych kilka najbliższych dni będzie dobrą okazją do nadrobienia zaległości, a nowości mamy aktualnie dwie, jeśli chodzi o premiery. Straszny film to tytuł, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. 26 lat po tym, jak udało im się uciec przed podejrzanie znajomym zamaskowanym zabójcą, stała ekipa z serii strasznych filmów znów znalazła się na celowniku mordercy, no i żadna seria horrorów, jak się okazuje, nie jest bezpieczna. Bracia Wayans, Anna Faris i Regina Hall ponownie łączą siły w filmie Straszny film, gdzie wraz z powracającymi ulubieńcami i nowymi twarzami rozpruwają na strzępy roboty, remake'i, prequele, sequele, spin-offy, horrory z wyższej półki, historie oryginalne, wszystko, co zawiera słowo dziedzictwo oraz każdy ostatni rozdział, który absolutnie nie jest ostatni. W tym filmie nic nie jest święte, żaden motyw nie przetrwa, każda granica zostaje przekroczona, a bracia Wayans powracają, by skancelować cancel culture. Straszny film ponownie na dużym ekranie. Jeśli więc macie ochotę na próżną, ale z pewnością zabawną rozrywkę, to myślę, że to będzie dobry wybór, jeśli chodzi o repertuarowe nowości w jeleniogórskim Heliosie. No a premierą numer dwa, która w miniony piątek na dużym ekranie się pojawiła, to Władcy Wszechświata, więc coś dla miłośników kina science fiction. 10-letni Adam rozbija się na Ziemi, planecie swojej matki. W trakcie lądowania traci miecz mocy Grayskull, należący do jego przodków. Po 15 latach rozłąki miecz mocy prowadzi księcia Adama z powrotem do Eternii, gdzie odkrywa, że jego ojczyzna legła w gruzach pod okrutnymi rządami Skeletora. Aby ocalić swoją rodzinę i świat, Adam musi połączyć siły z najbliższymi sojusznikami oraz zaakceptować swoje prawdziwe przeznaczenie jako Himena, najpotężniejszego człowieka we wszechświecie. Władcy Wszechświata również w jeleniogórskim Heliosie. Przy okazji zapraszam także na cykl Helios Replay, który już jutro, kolejna jego odsłona, bo dziś ta projekcja się rozpoczęła o godzinie 20:30 i o tej samej porze we wtorek w Heliosie będziecie mogli obejrzeć kultowy podziemny krąg w oryginale Fight Club, który do kin wraca po ponad 25 latach od premiery. Ten prowokacyjny dramat z udziałem Brada Pitta i Edwarda Nortona w reżyserii Davida Finchera opowiada o znudzonym i wyobcowanym mężczyźnie, który wraz z charyzmatycznym towarzyszem tworzą działający w podziemiu klub walki. Oprócz tego są oczywiście premiery, które miały miejsce w poprzednim tygodniu. Warto pamiętać o tym, że na dużym ekranie gości

0: Także pozycja dla fanów sagi Star Wars, czyli Mandalorian and Grogu. Złowieszcze Imperium upadło, a imperialni wataszkowie rozpierzchli się po galaktyce. Kiełkująca Nowa Republika pragnie ochronić wszystko, o co walczyła rebelia. Werbuje więc legendarnego łowcę nagród Mandalorianina Din Djarina i jego młodego podopiecznego Grogu. A jeśli na filmowy klimat mają ochotę najmłodsi, to z pewnością cieszą się z faktu, że w repertuarze cały czas gości animowana wersja Toma i Jerry'ego Przygoda w muzeum. Podczas pościgu w nowojorskim Metropolitan Muzeum Tom i Jerry przypadkowo uruchamiają mityczny astralny kompas, który przenosi ich do olśniewającego złotego miasta rodem ze starożytnych legend. Tom zostaje uznany za bóstwo i staje się ulubieńcem władcy oraz jego poddanych. Tymczasem niedoceniony i zazdrosny Jerry wpada w sidła charyzmatycznego, lecz niebezpiecznego szczurzego bossa. Wkrótce okaże się, że władca miasta i szczurzy boss toczą między sobą odwieczną walkę o władanie nad Złotym Miastem, a Tom i Jerry mają być tylko pionkami w ich grze. Aby przetrwać i ocalić poddanych, będą musieli zawiesić swoją odwieczną rywalizację i łapa w łapę staną w obronie dobra. Tom i Jerry, Przygoda w muzeum, cały czas w jeleniogórskim Heliosie.
1: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
0: A teraz o finansach i o tym, jak za sprawą jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego zmieni się nasze miasto. Jak mówi Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miasta, pula na inwestycje w roku 2027 jest rekordowa.
2: Łącznie do zrealizowania w roku 2027 będzie 4 600 000 zł. Projekty do przyszłorocznego JBO składać można do 8 czerwca. Podobnie jak w latach ubiegłych, budżet obywatelski podzielony został w Jeleniej Górze na kilka kategorii. Są to projekty inwestycyjne, projekty oświatowe, projekty społeczne i projekty zielone. Dla każdej z tych kategorii przewidziano również maksymalną pulę środków. 2 600 000 na projekty inwestycyjne, 830 000 zł na projekty oświatowe, 570 000 na projekty społeczne i 600 000 na projekty zielone. Bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami składania projektów w jeleniogórskim budżecie obywatelskim na stronie jbo.jeleniogora.pl. A naprawdę warto, ponieważ w ramach budżetu obywatelskiego realizowane są zadania wymyślone przez Jeleniogórzan, poparte przez Jeleniogórzan i realizowane dla mieszkańców Jeleniej Góry. Warto tutaj wspomnieć, że choćby w roku 2025 zrealizowano wiele takich projektów w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na terenie miasta. Są to m.in. sportowo i rekreacyjnie na Zabobrzańskim Dołku, siłownia zewnętrzna w Norwidzie, Zabobrzańska strefa aktywności dla każdego, Zielona Jelenia Góra, czyli zielone przystanki autobusowe, czy budowa dodatkowych miejsc postojowych przy ulicy Ognińskiego. W latach poprzednich były to choćby takie projekty jak sportowo na Zabobrzańskim Dołku, czy Brzozowy Zakątek, czyli miejsce rekreacji, grillowania i odpoczynku dla mieszkańców Jeleniej Góry. Tych projektów zrealizowanych w ramach jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego jest już kilkadziesiąt. Ze wszystkimi zapoznać można się na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Tak jak powiedziałem, z tym również z warunkami budżetu obywatelskiego i zasadami budżetu obywatelskiego na rok 2027 również na stronie jbo.jeleniagora.pl można się zapoznać. Serdecznie zapraszamy.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: Na temat JBO to już wszystko, choć na pewno o kolejnych etapach realizacji jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego w Radiu Złote Przeboje będziemy Wam jeszcze przypominać, ale tymczasem przenosimy się do galerii BWA. Co roku odbywają się tam warsztaty z cyklu Historia Sztuki w Pigułce. Tegoroczny semestr dobiega już końca, ale jeśli chcielibyście poszerzyć horyzonty w tej dziedzinie, to warto będzie rozważyć swój udział w przyszłym roku szkolnym i do tego zachęca Piotr Machłajewski.
3: We wrześniu rozpoczyna się nasz cykl pod tytułem Historia Sztuki w Pigułce. Jest to cykl wykładów popularyzujących wiedzę z zakresu historii sztuk wizualnych. Wykłady prowadzą pracownicy BWA i cykl ten jest takim pewnego rodzaju przygotowaniem do lepszego rozumienia sztuki zarówno współczesnej, jak i tradycyjnej.
0: To są wykłady dla kogo? Może odpowiedzmy na to pytanie na początek. Czy to dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, dla profesjonalistów, dla tych, którzy znają już sztukę od podszewki, czy jednak nie?
3: Są to wykłady dla dorosłych, czyli tak jakby osoby w wieku, młodzież i osoby starsze już mogą na te wykłady przychodzić. Wykłady będą odbywały się mniej więcej dwa razy w miesiącu. Podzieliliśmy tym razem cykl na dwa semestry. a więc będzie to ponad 20 wykładów, w trakcie których poruszymy najważniejsze z naszego punktu widzenia zagadnienia w sztuce wizualnej, powiedzmy, tak zwanego zachodu.
0: Ja tak myśląc w ogóle o edukacji artystycznej, pomyślałem, że to troszkę jest wypełnienie niszy. Wprawdzie już z racji wieku nie do końca kojarzę, jak dzisiaj wyglądają zajęcia związane ze sztuką w szkołach, no ale wspominając te czasy, w których jeszcze ja w tym procesie edukacji brałem udział, miałem wrażenie, że no, z perspektywy każdego, kto tą sztuką się interesuje, to jednak jest kropla w morzu.
3: BWA ma bardzo rozbudowany dział edukacyjny, a więc staramy się pracować zarówno ze szkołami średnimi, jak i ze szkołami podstawowymi oraz przedszkolami, także czasem z uczelniami, i staramy się wypełniać lukę, która być może istnieje i pewnego rodzaju niedobory związane z brakami programowymi właśnie w obszarze sztuk wizualnych.
0: Jeśli chodzi o grunt, na którym jesteśmy, to też chyba jest on chyba wdzięczny, biorąc pod uwagę no nie tylko ilość młodzieży w Jeleniej Górze, ale chociażby fakt istnienia szkół związanych jednak bezpośrednio ze sztuką, jak zespół szkół rzemiosł artystycznych, no to stwarza takie okoliczności, w których chyba jest poczucie, że jest dla kogo to robić.
3: Jak najbardziej tak. Liceum plastyczne, które znajduje się w zespole szkół rzemiosł artystycznych, na szczęście oferuje swoim uczniom porządny kurs z zakresu historii sztuki. Niestety nie każde liceum ma taką ofertę. Nasz cykl Historia sztuki w pigułce adresowany jest przede wszystkim do osób dorosłych, tak jak wspominałem, może z niego też korzystać młodzież, która być może na przykład przygotowuje się do matury. Generalnie zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani sztukami wizualnymi i chcą poszerzać swoją wiedzę właśnie w tym zakresie.
0: Pytanie, które zadam, być może będzie prozaiczne, nie wiem jak ująć to, żeby to tak nie brzmiało, bo chciałem zapytać, po co poszerzać wiedzę w tejże materii. Pytam nie bez przyczyny, bowiem czasem, kiedy pada hasło historia sztuki, no to myślimy sobie, no dobra, to już było, jakby płyniemy z duchem czasu, idziemy do przodu, ale jednak okazuje się, że te korzenie również w kontekście sztuki są istotne, więc dlaczego warto?
3: Ze sztuką stykamy się na co dzień, zarówno z muzyką, kinem, ze sztukami wizualnymi. Czasami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Przechodzimy w trakcie cyklu Historia sztuki w pigułce przez wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu sztuk wizualnych, z zakresu historii sztuk wizualnych, a więc właściwie od samego początku, a więc od sztuki przedhistorycznej poprzez starożytną, średniowieczną, renesans, barok i tak dalej. Poruszamy też zagadnienia związane ze sztuką nowoczesną, a także w tym roku dodaliśmy jeden wykład z historii komiksu, a więc jest w czym wybierać.
0: Ja zastosuję taką szkolną metaforę, chociaż nie wiem, czy ona będzie miała rację bytu, ale mam wrażenie, że często tak to działało w kontekście poznawania czegoś, czy zgłębiania dziedzin, które pozornie okazywały się dla nas nieatrakcyjne, no że w pierwszej chwili merytorycznie czy tematycznie wydawało się to być odległe od naszych potrzeb czy zainteresowań, no ale to wykładowca czy nauczyciel sprawiał, że gdzieś tam lampka się zapalała, że to jednak jest fajne i sposób podania tychże informacji miał duże znaczenie. Jeśli więc chodzi o te wykłady w BWA, no to może warto wspomnieć, z kim się tu spotkamy i powiedzieć coś o wykładowcach.
3: Oczywiście jak najbardziej. Jest to grupa pracowników BWA, pracowników merytorycznych, a więc to są osoby wykształcone w kierunku, który będzie omawiany. Dodam jeszcze, że uczestnictwo w tym cyklu, oprócz tego, że oczywiście poszerzy nasze horyzonty, umożliwi też nam lepsze, pełniejsze przeżywanie sztuki, z którą stykamy się na co dzień, a więc na przykład coraz częściej podróżujemy, czyli zwiedzamy jakieś obce miasta, być może w obcych krajach. Uczestnictwo w cyklu Historia sztuki w pigułce umożliwi nam lepsze, pełniejsze spojrzenie zarówno na architekturę miast, które zwiedzamy, na to, co oferują nam muzea, czyli na przykład malarstwo albo różne inne dziedziny sztuki. No, każdy człowiek w jakiś tam sposób się rozwija i Historia sztuki w pigułce umożliwia trochę lepszy, pełniejszy rozwój właśnie w obszarze sztuk wizualnych.
1: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: Wszystkich zainteresowanych tym cyklem gorąco zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych Jeleniogórskiej Galerii BWA. Na ten cykl warsztatów w przyszłym sezonie artystycznym zapraszał Piotr Machłajewski. Szczegóły znajdziecie pewnie też na stronie internetowej Galerii BWA. Trzymajcie rękę na pulsie, a o wykładach na pewno będziemy jeszcze w Radiu Złote Przeboje przypominać.
1: Czas wolny w Jeleniej Górze.
0: To teraz literacki segment w magazynie Radia Złote Przeboje. Za kilkanaście minut naszym gościem w programie będzie Marcin Wawrzyńczak z wydawnictwa Wielka Izera. No ale mówiąc o literaturze regionalnej, jeśli takowej poszukujecie, to pierwsze kroki warto skierować do Książnicy Karkonoskiej, choć oczywiście zasób tych literackich pozycji jest ogromny i nie ogranicza się tylko i wyłącznie do książek związanych z Jelenią Górą, Karkonoszami i naszym regionem, ale takie propozycje też znajdziecie. No i do korzystania z tych zasobów zachęci Was Irena Kuliberda, bo mamy kilka takich konkretnych tytułów, po które warto sięgnąć w wolnej chwili.
4: Zarówno książki z literatury pięknej, jak i popularno-naukowe. Część tych książek już trafiła do Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej u nas przy ulicy Bankowej, czy do naszych filii. Można odwiedzić naszą bibliotekę, zobaczyć. Na pewno taką ciekawostką są m.in. książki sensoryczne, czyli dotykowe, bajki dla dzieci, no i mnóstwo innych ciekawych rzeczy, które gdzieś tam się pojawiają w tych tytułach.
0: Myślę, że rodzice mający pociechy doskonale znają pojęcie książek sensorycznych i tego nie trzeba wyjaśniać, ale jeśli ktoś się nie zetknął jeszcze z tą historią, no to wyjaśnijmy, cóż to takiego jest.
4: Są to książki, które pomagają dzieciom, znaczy głównie służą do tego, żeby dzieci sobie poznawały świat przez dotyk. Tych książek pojawia się coraz więcej, jest większy wybór. My staramy się też, żeby ten przekrój książek był możliwie dostępny, żeby to nie był jeden, dwa tytuły, tylko troszeczkę więcej. Więc mam nadzieję, że jeżeli te książki przypadną do gustu tym najmłodszym, to gdzieś ta oferta jeszcze bardziej się poszerzy.
0: Warto zajrzeć, sięgnąć, dotknąć, sprawdzić, czy to jest to, czego potrzebujemy, czy tego potrzebują nasze maluchy. One są kolorowe, jedna z takich publikacji leży przed nami. Ja mimo, że maluchem już nie jestem, to wzrok przykuwa, więc zapewniam, że z pewnością to będzie tytuł, który Państwa zainteresuje. Kiedy się umawialiśmy telefonicznie na spotkanie, ja nieśmiało zasugerowałem, żeby w tych nowościach zwrócić uwagę na takie książki, które w jakiś sposób można zaliczyć do literatury regionalnej, które jakoś tam z naszymi okolicami najbliższymi się wiążą. No i ten stosik, który stoi przed nami, zdecydowanie zaspokaja moje potrzeby. Bardzo się cieszę, że udało się znaleźć, więc nie mogę nie zapytać o to, cóż to takiego jest, cóż to są za nowości, jeśli chodzi o te pozycje związane z regionem.
4: Książki związane z regionem, które trafiają do naszej biblioteki, to jest taki w cudzysłowie szeroki region. Tam oprócz książki popularno-naukowej są też książki z literatury pięknej. Nie tylko związane tematycznie, ale również związane z określoną osobą, tak? I tutaj takim przykładem może być Eustachy Rylski. Jego najnowsza książka, która do nas trafiła, Wyspa, 4 opowiadania. No nie muszę mówić, że jest to osoba znana, mistrz słowa, cudownie piszący i władający językiem polskim. Dodatkowo książka edytorsko wydana, bardzo elegancko. Ciekawostką jest to, bo można się zastanawiać, dlaczego ta książka akurat trafia do regionu, ale ciekawostką jest to, że pan Eustachy Rylski, mając 17 lat, mieszkał w Sobieszowie i tam pracował w zakładzie mechanicznym. Dopiero gdzieś później koleje losu rzuciły go gdzieś dalej w Polskę. No i stał się tym mistrzem słowa, którym pozostał. No i ten tytuł na pewno zasługuje na uwagę.
0: To jedna z propozycji. Co mamy jeszcze?
4: Z takiej literatury pięknej Sławek Gortych, Schronisko, które przestało istnieć, Kryminał. No książka, wiadomo, jak to kryminał, mieści w sobie zagadkę do rozszyfrowania. Głównym bohaterem jest właściciel schroniska, który w niewyjaśnionych okolicznościach ginie, ale okazuje się, że gdzieś interesował się również innym schroniskiem. Do czego zmierzam? Myślę, że wszyscy, którzy sięgną po tą książkę, to przede wszystkim mogą się zastanawiać nad jedną rzeczą. Na ile książka przedstawia w swojej treści to, co się wydarzyło naprawdę, a na ile to jest fikcja połączona z faktem. Wiem, że w przygotowaniu są kolejne tomy tej serii, więc można po nią sięgnąć i oprócz tego, że rozwiązać zagadkę kryminalną, to rozwiązać sobie tą zagadkę, na ile to jest powiązane z faktami historycznymi.
0: No i na pewno doszukiwać się tych lokalnych aspektów i odniesień. Co jeszcze?
4: Dodatkowo książki popularno-naukowe. Mamy całą serię książek, która do nas trafiła, dawnych pocztówek Piękno i Czar. Książki, w których mamy zdjęcia z dawnych lat, jak wyglądały określone miejscowości, na przykład pamiątka z Międzygórza. Miejscowość, która jest bardzo malownicza, położona niedaleko od Wrocławia, bo tylko 2 godziny drogi. Międzygórza, która przede wszystkim ma zabudowę drewnianą, gdzie stoją domy w stylu tyrolskim i właściwie można to przyrównać do wioski alpejskiej. Jeżeli ktoś by chciał się przenieść w czasie i zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało, zerknąć na te widokówki, to serdecznie zapraszamy do zobaczenia tych książek. A oprócz Międzygórza na pewno jest też i Kłodzko, Długopole, Zdrój, no i wiele innych, które już są wcześniej kupione i znajdujące się w naszych zbiorach.
0: Taka fajna propozycja dla miłośników turystyki, bo to często takie miejscowości nieoczywiste, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, a jeśli planujemy wycieczkę, szukamy inspiracji, to myślę, że to też jest dobry kierunek.
4: Jak najbardziej. Na pewno są to takie miejscowości nie do końca odkryte, tak jak to Międzygórze, prawda? Miejscowość, tak jak mówię, przepiękna, klimatyczna, położona wśród zieleni, no wyglądająca urokliwie, jeżeli ktoś się tam uda na wycieczkę. Przy okazji może udać się też do działu regionalnego naszej biblioteki, po inne informacje związane z tą miejscowością, odkryć nowe szlaki albo, nie wiem, udać się na śnieżnik, który jest w pobliżu akurat tej miejscowości.
0: To cały cykl, więc tych tytułów mamy kilka, ale są też inne książki.
4: Będąc w tym kontekście takim turystycznym, to na przykład Główny Szlak Sudecki, no książka, która wiadomo, tak jak wskazuje tytuł, gdzieś prowadzi nas po tym głównym szlaku, możemy przejść to i czytając książkę, albo pożyczyć książkę, przejść ten szlak, ewentualnie zgłębić informacje w dziale regionalnym na temat określonych miejsc, czy punktów, w których możemy się zatrzymać. I też, jeżeli chodzi o turystykę, kolejna ciekawostka i kolejna fajna pozycja, to 555 zagadek o karkonoszach. Książka, która no oprócz tych walorów turystycznych zawiera w sobie wiele informacji związanych z regionem. Fauna, flora, sportowcy, ludzie sławni, miejsca, pamiątki. No wszystko to, co by chciał człowiek znaleźć i na pewno wiele informacji, o których część osób pamięta, już zapomniało. Albo są takie informacje, o których nie wiedzieliśmy, a możemy się dowiedzieć.
0: Do skorzystania z oferty Książnicy Karkonoskiej, do regularnego odwiedzania siedziby Jeleniogórskiej Biblioteki zachęcała dziś w magazynie Co jest grane w Jeleniej Górze Irena Kuliberda, a my troszkę zmieniamy temat. Wśród słuchaczy Radia Złote Przeboje są ci, którzy relaksują się z książką w dłoni, ale także ci, którzy relaks kojarzą na przykład z aktywnością, ruchem, spacerami i wycieczkami. Dlatego w programie Co jest grane, przygotowujemy także propozycje związane z takimi formami wypoczynku. Zapraszam więc na spacer.
1: Aktywnie w Jeleniej Górze.
0: Pierwsza propozycja to wycieczka po sercu naszego miasta, spacer po zabytkowym centrum Jeleniej Góry. Rynek z jedynym na Śląsku kompletnie zachowanym ciągiem podcieni i okazałym ratuszem. Pięknie odnowiona i zarezerwowana wyłącznie dla pieszych ulica 1 Maja, a przy niej historyczne kamienice, sklepy, kawiarenki, zabytkowy zespół Bramy Wojanowskiej oraz spektakularny barokowy kościół łaski. I koniecznie wizyta w nowoczesnym Muzeum Karkonoskim, którego pozazdrościć mogą nam nawet duże metropolie. Trasa wynosi 3 km i jest obowiązkowym punktem dla wszystkich odwiedzających nasze miasto. Propozycja numer 2 to uzdrowisko Cieplice i tutaj trasa troszkę krótsza, bo licząca 2 km, ale równie łatwa i równie przyjemna. Zabudowa jednego z najstarszych uzdrowisk w Polsce to jakby gotowe dekoracje do wysmakowanego filmu kostiumowego. Pałac Szafgoczów, dawnych właścicieli uzdrowiska, długi dom i zabytkowa infrastruktura uzdrowiska, zespół klasztorny z barokowym kościołem świętego Jana Chrzciciela i ciekawym muzeum przyrodniczym, efektowna bryła i wnętrze ewangelickiego kościoła Zbawiciela, całości dopełniają dwa pełne urokliwych budowli i zakątków parki. Wycieczka numer 3 to trasa już nieco dłuższa, bo licząca 7 km, trasa między zamkiem Chojnik a Jagniątkowem. Ruiny zamku górującego nad częścią Jeleniej Góry Sobieszowem to obowiązkowy punkt programu wizyty w Karkonoszach. Cenna przyrodniczo góra, na której się znajduje, 627 metrów nad poziomem morza, to fragment Karkonoskiego Parku Narodowego. W pobliskim Jagniątkowie Park Narodowy udostępnia zwiedzającym żywy bank genów ze sztucznym torfowiskiem. W Jagniątkowie zobaczyć można także architektoniczną perełkę i muzeum, dom znanego pisarza noblisty Gerharda Hauptmana.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: Za chwilę wrócimy do literatury w Radiu Złote Przeboje, literatury regionalnej, bo o nowościach wydawnictwa Wielka Izera porozmawiamy, ale najpierw zaproszenie na scenę Zdrojowego Teatru Animacji, gdzie w najbliższych dniach możecie obejrzeć m.in. najnowszą premierę cieplickiej sceny, czyli Dzienniki Gwiazdowe.
1: Nasze propozycje dla mieszkańców Jeleniej Góry.
0: Cóż za tym tytułem się kryje? Otóż jest to zaproszenie do kosmicznej podróży do świata Stanisława Lema, podczas której, jak mówią aktorzy i twórcy tego spektaklu, czekają wiry czasowe, spotkania z obcymi cywilizacjami i wyprawy w kosmiczną przestrzeń, pod warunkiem, że nikt nie ukradł nam właśnie skafandra. Wraz z Ionem Teachim, naszym bohaterem, zajrzymy tam, gdzie rozum mówi dobranoc. Zanurzymy się w światy kosmicznego absurdu i będziemy patrzeć bezsilnie na porcję polędwicy wołowej, która zamiast zostać kolacją, stała się sputnikiem rakiety. Dzienniki Gwiazdowe w teatralnej adaptacji to nie tylko klasyka literatury science fiction, ale to także tryskająca humorem opowieść pełna refleksji i filozoficznej głębi. Jeśli dotychczas nie mieliście okazji zobaczyć tego tytułu w wykonaniu cieplickich aktorów Zdrojowego Teatru Animacji, zapraszam bardzo serdecznie. Warto już teraz zarezerwować czas, bo Dzienniki Gwiazdowe będzie można obejrzeć w środę i czwartek o godzinie 10. W piątek, 12 czerwca, chwilkę później, bo o godzinie 11.30. No a ostatnia okazja, w zasadzie przed wakacjami, tą wakacyjną przerwą, to będzie 17 czerwca. Choć nie, mój błąd, 17 czerwca w środę o 9.30, owszem, Dzienniki Gwiazdowe będziecie mogli obejrzeć, ale nie będzie to ostatnia okazja i ostatni pokaz tego tytułu. Teraz przyjrzałem się dokładniej. Dzienniki Gwiazdowe jeszcze raz 27 czerwca zagoszczą w sobotę i tym razem pokaz wieczorny, bo o godzinie 19 na scenie Zdrojowego Teatru Animacji. To oczywiście nie jest jedyny tytuł, który będzie można w tym miesiącu zobaczyć. Mamy także Mrowisko. Między innymi to propozycja na jutro. Jeśli więc nie macie planów na wtorkowy poranek, to warto będzie spędzić go właśnie w Cieplicach, a tam na scenie śmieciowe kule, które pojawiają się w Mrowisku. Kule, które zakłócają dotychczasowe życie i pracę mrówek zamieszkujących to miejsce. Mrówka Marcysia, której kule coraz bardziej przesłaniają widok na świat, postanawia znaleźć sposób na pozbycie się ich i uratowanie mrowiska przed śmieciami. W trakcie wyprawy tata Marcysi, Mirosław, zostaje porwany przez tajemniczego żuka, no a nasza bohaterka i jej nieoczekiwani sprzymierzeńcy będą musieli ruszyć na pomoc. Czy uda się im uratować tatę Marcysi? Jaką tajemnicę skrywa żuk i co stanie się ze śmieciowymi kulami? Odpowiedzi na te pytania poznacie już jutro w Zdrojowym Teatrze Animacji. Jeśli jednak to wciąż zbyt mało, to dodam jeszcze, że w repertuarze na ten miesiąc mamy także Leśne Przygody Tymoteusza, mamy Brzydkie Kaczątko, które już od 14 czerwca na scenie. Co więcej, do repertuaru powraca spektakl Do Góry. To 18 czerwca zobaczymy Piotrusia i Wilka, czy edukacyjną sztukę pod tytułem Coś na ząb, a czerwcowy repertuar zamknie Złodziej Czasu.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
0: A kolejny temat, którego możecie spodziewać się jeszcze w tym wydaniu, jeszcze w tym odcinku magazynu Radia Złote Przeboje, to bezpieczeństwo w górach. Mimo że sezon zimowy już dawno temu pożegnaliśmy, na horyzoncie lato, to w zasadzie niezależnie od pory roku, niezależnie od pogody, goprowcy w naszych górach tej pracy mają sporo. O szczegółach opowiadam Tkocz, naczelnik karkonoskiej grupy GoPry, ale najpierw nieco inny gość, bo związany ze światem literatury. Marcin Wawrzyńczak z wydawnictwa Wielka Izera.
1: Co jest grane na Dolnym Śląsku?
5: Najnowsza książka nazywa się Pan Omnia i inne opowiadania górskie. I tym razem dla odmiany nie jest to, tak jak we wszystkich właściwie dotychczasowych naszych wydawnictwach, dokumentalna proza, czy jakiś tam rodzaj reportażu, bo to głównie to, co wydaliśmy wcześniej, to były głównie relacje podróżne, czyli czysty dokument w istocie. Natomiast teraz to są wszystko fikcje, czyli proza, literatura, proza fikcyjna. Oczywiście to wszystko jest osadzone w górach, bo taki był jakby klucz wyboru tych tekstów. Przy czym są to teksty bardzo różne, bardzo różnie napisane, odnoszące się do różnych tematów i też różne w tonie, więc to jest taki dość, myślę, bogaty program tam zawarty, bo jest tam no i komedia w podejściu takim, w podejściu innym, jest i tragedia, jest i taka proza czysto realistyczna, a jest i taka proza metafizyczna czy magiczna. Wszystko to się dzieje najczęściej w Karkonoszach, albo na tle Karkonoszy, albo w kontekście Karkonoszy, ale również i Góry Izerskie tam się pojawiają. Między innymi to, co mi się wydaje jest dość fajne, to fragmenty niepublikowanej powieści, właściwie nieukończonej i nigdy nie w formie powieści nieopublikowanej, powieści Gerharda Hauptmana pod tytułem Wenecjanin. On miał w którymś momencie, bardzo się zainteresował tym tematem tych poszukiwaczy tutejszych skarbów, tak zwanych walonów. Zaczął to studiować, poczynił obszerne notatki i napisał tam no dość, powiedzmy, spore fragmenty, natomiast nigdy z tego całość nie powstała. Ale te fragmenty są bardzo ciekawe i one też oczywiście widać, że są inspirowane jakby no realnym krajobrazem i realnymi miejscami, no w tym przypadku to tam okolicami Hali Izerskiej. Także dość ciekawe to jest, żeby jakby jego oczami spojrzeć na to, jak on tam to widział, bo on tam no bywał i spacerował tak jak my spacerujemy, to i on tam na wycieczki chodził, no i gdzieś tam to go inspirowało i ślady tej inspiracji znajdziemy dokładnie w tym tekście. Jego brat Karl Hauptmann napisał taką dość długie opowiadanie w bardzo poważnym tonie elegijnym o czymś, co właściwie dzisiaj można by powiedzieć jest tematem aktualnym, bo jest to historia górala, który gdzieś tam nad Szklarską w górach mieszka w swojej chacie od pokoleń, no i w którymś momencie się dowiaduje, że hrabiowski majątek mu nie przedłuży dzierżawy, bo na jego miejscu powstanie restauracja nowoczesna i że takich staroci jak on to już nie trzeba. Także jak tak dzisiaj spojrzeć dookoła, no to gdzieś tam można znaleźć, powiedzmy, jakąś tam aktualność w tym. I one wszystkie takie są, bym powiedział, że gdzieś tam no wszystkie są, mają 100 lat czy tam więcej, więc oczywiście te realia są staroświeckie, natomiast tematy poruszane i refleksje tam omawiane wcale nie są jakieś nieaktualne. Także wydaje mi się, że to też w ten sposób trzeba to patrzeć, że też jest to jakiś materiał do namysłu naszego dzisiaj.
0: Moje kolejne pytanie, skoro wyłamujemy się więc z tej konwencji związanej z poprzednimi wydawnictwami i troszkę idziemy w innym kierunku, to dla kogo jest to książka? Kto jest docelowym odbiorcą? Kto może być?
5: Ja myślę, że w dużym stopniu ci sami miłośnicy gór, którzy dotychczas czytali nasze książki. Tych relacji podróżnych i tego dokumentu wydaje mi się, że daliśmy dużo więcej niż chyba ktokolwiek inny. Także to jest spory już taki korpus, więc chodziło też o to, żeby nie zanudzić odbiorcy wiecznym powtarzaniem jakby tego samego jakiegoś tam formatu, tylko spróbować czegoś innego. Dla mnie to też było osobiście jakimś tam wyzwaniem translatorskim, żeby trochę takiej, bo to jest no, zdecydowanie gęstsza proza niż te rzeczy wcześniejsze. Tam to był ktoś, kto po prostu szedł gdzieś tam, notował to, co widział, czasem jakąś miał refleksję, natomiast tutaj no to już jest literatura taka przemyślana i pisana na pewno dłużej niż tylko w trakcie jakiejś tam podróży. Więc to jest też o wiele gęstsze, literacko takie mięsistrze, no i trudniejsze oczywiście do przełożenia. Ale mam nadzieję, że w związku z tym też i ta satysfakcja z lektury będzie trochę innego rodzaju, a chyba nie mniejsza, może nawet właśnie nie większa, no bo tutaj to rzeczywiście tak, no, te zdania są, mają swój ciężar, że tak powiem, zwłaszcza w przypadku właśnie chociażby tej elegii Karla Hauptmana. Także jak najbardziej dla miłośników gór, ale też dla miłośników literatury jako takiej, bo były to czasy, kiedy ten opowiadanie było jakimś jednym z takich jakby format opowiadania, tak, gatunek opowiadania przeżywał może jakiś tam swój złoty okres i najwięksi pisali te opowiadania, więc to są formy niewielkie, ale takie no perełkowate, każdy z nich to jest taki mały klejnocik po prostu, każdy właśnie w swoim rodzaju, także to też wydaje mi się będzie dość ciekawe przechodzenie jakby z tego jednego tonu do drugiego. Także myślę, że dla wszystkich zainteresowanych dobrą literaturą, a dla tych, którzy znają góry, no to szczególnie.
0: Powiedzieliśmy o formie, która może zachęcić, jeśli chodzi o opowiadania, bo krótsze, ale mam wrażenie, że to korzyść dzisiaj, no bo jednak my w tym pędzie, w tym biegu, mam wrażenie, że w ogóle brakuje nam czasu, żeby zwolnić, żeby po tę książkę sięgnąć, a jak jeszcze nie daj Boże na horyzoncie pojawi się książka, która ma kilkaset albo kilka tysięcy stron, no to trochę z dystansem możemy podejść. Chyba łatwiej będzie dzięki temu troszkę.
5: Wiadomo, no, ciężko jest dzisiaj znaleźć czas na długie czytanie. Audiobooki są z pewnością jakąś odpowiedzią, także będziemy też robili audiobook z tego. Natomiast tak, myślę, że forma opowiadania jest świetna i w ogóle sama idea zbioru opowiadań podoba mi się. Ona też dzisiaj jakby troszeczkę gdzieś tam zaginęła, mam wrażenie, na rynku. Bardziej jest rynek jakby autorów i powieści autorskich. A ten zbiór opowiadań to jest taki, no, interesująca przygoda intelektualno-literacko-czytelnicza, no, bym powiedział, bo mamy różne głosy, tak, różne tony, różne języki. W tej książce też będą dwa różne podejścia tu translatorskie, bo jedno z opowiadań przełożyłem nie ja, ale koleżanka Jowita Selewska, więc też będzie można zobaczyć, jak tam pisze ktoś, a jak pisze ktoś inny. A opowiadanie, no, to jest taka trochę wiązanka przeboju właśnie, no, czy taka płyta best of, no, gdzie mamy kilka różnych jakby zespołów, czy kilka różnych tam głosów, które się łączą w jakąś tam polifonię, krzyżują się, bo tam niektóre te wątki jakby one się powtarzają, czy jakieś echa są, miejsca różne się powtarzają, także te teksty się między sobą jakoś tam łączą, krzyżują, wiążą. No i wszystko to tworzy taką większą całość, wydaje mi się, niż suma części.
1: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
0: Marcin Wawrzyńczak z wydawnictwa Wielka Izera jest dziś naszym gościem, a za chwilę o bezpieczeństwie w górach będziemy rozmawiać. W tej dziedzinie specjalizuje się oczywiście Adam Tkocz, naczelnik karkonoskiej grupy GOPR. O przeprowadzce w Szklarskiej Porębie będziemy rozmawiać, bo ważny moment przed goprowcami w Karkonoszach. Bądźcie z nami.
1: Wracamy do sprawy.
0: Historii opowiadań osadzonych w regionie, w których tłem są nasze góry, było mnóstwo. Baśnie, bajki, opowieści, opowiadania. No tutaj wspomniałeś o tym, że część tekstów dotychczas niedostępnych. Coś nas zaskoczy? Coś powinno nas zaskoczyć?
5: Zaskoczy na pewno, bo tam są rzeczy takie, o których może nam się wydaje, że my pierwsi tam je rozważamy, albo nawet ich nie rozważamy jeszcze, a one już tam są rozważane. To na przykład jest tam jedno z tych opowiadań, to jest taka bajka, ma formę bajki, przy czym jest to taka literacka bajka, metatekstowa, w której tak naprawdę chodzi o rozbiór jakby na części pierwsze tego mitu ducha gór, czy rzepióra, czy liczy rzepy. A ja tej nazwy ostatniej nie lubię, więc nazwałem go tam Rzepoliczem dla odmiany. Tam jakby właśnie jest cała dyskusja o tej nazwie, skąd ona się wzięła, o co w tym wszystkim chodzi. Też jest dużo o tym, co ta postać w ogóle znaczyła dla tych ludzi ówcześnie, bo to oni również jakoś tam z nią dialogowali i tam jest to dość tak radykalnie temat podjęty. Niektórzy mogą być zaskoczeni, że można tak, że tak powiem, bez rewerencji podchodzić do takiej postaci, ale tam, no, ktoś najwyraźniej ten autor właśnie podjął się takiej próby, żeby jakoś troszeczkę ten mit może odbrązowić, czy z innej strony go pokazać. Jest zabawna też opowieść o tym, jak to na Przełęczy Okraj po jednej stronie granicy stała pruska celnica, a po drugiej stronie austriacka celnica i tak samo dwie knajpy. I jak to ci knajpiarze między sobą przemyt po cichu uprawiali, mając tam umówione znaki, kody, sposoby przerzutu. No i to jest tam cała opowieść, jak to tam jakiś strażnik graniczny się tam wplątuje i tak dalej. W tą historię nie będę zdradzał szczegółów, ale no, są to też takie wesołe rzeczy, o których niewiele wiemy, że właściwie, że to takie tam historie się odbywały. Jest opowieść kolejna, w której ktoś tam dość też, bym powiedział, szczerze rozprawia się z komercją górską, z cenami wszystkiego zbyt wysokimi, w tym, że za wszystko trzeba płacić, za każdy tam najmniejszy widoczek.
0: Jakże aktualny temat.
5: No właśnie, to są takie rzeczy, które może nam się wydaje, że to my dzisiaj jakby przeżywamy pierwsi, a można sobie zdać sprawę, że troszeczkę, że tak powiem, wszystko już było. Także tam tych niespodzianek, myślę, będzie sporo, dokładnie, jak najbardziej.
0: To szykujemy się na zaskakującą lekturę. Jedną z wielu, mam nadzieję, bo to książka, która w najbliższym czasie trafi w nasze ręce, na półkach będzie mogła się znaleźć, no ale nie sposób przy okazji naszego spotkania nie zapytać także o inne plany wydawnicze. Czy możemy jeszcze rąbka tajemnicy uchylić? Czego możemy się spodziewać?
5: No taką najważniejszą, bo tam kilka rzeczy jak zwykle gdzieś tam jest w robocie, w planach i w różnych fazach przygotowań, natomiast no to, co chyba już mogę ogłosić teraz, no to jest pierwszy tom Listów o Śląsku Johanna Friedricha Zollnera, dość znamienitej postaci, mało znanej w Polsce, ale myślę, że za sprawą tej książki on stanie się bardziej znany, bo facet na zlecenie chyba samego króla Fryderyka Wielkiego odbył w 1791 potężną podróż po Śląsku, przy czym ten Śląsk to dla niego, to w tym przypadku oznaczał również Kraków i Wieliczkę, więc znajdziemy tam przynajmniej jeden czy dwa rozdziały opisu Krakowa właściwie w ostatnim roku I Rzeczpospolitej, co jest no dość fascynujące, jak to tam wtedy wyglądało. Znajdziemy tam ze trzy rozdziałowy chyba opis Wieliczki, naprawdę dokładny, fajny, z historią, ale też no z całą tam jakby wycieczką po tej Wieliczce, jak oni tam gdzieś na czworaka się przez jakieś szczeliny tam przeciskają w fartuchach specjalnych. No, a wszystko się zaczyna w Gorzowie gdzieś tam, czy w Krośnie Odrzańskim, i kieruje się na Górny Śląsk, gdzie on opisuje pierwsze maszyny parowe na Górnym Śląsku, czyli same te narodziny tego górnośląskiego wielkiego przemysłu, co też jest, wydaje mi się, no wartość dokumentalną ma ogromną. Ogólnie jest takim jakby szpiegiem przemysłowym chyba, bo jest w tej książce też sporo tabel, liczb, różnych statystyk, także to jest taki rodzaj raportu przemysłowego, ale jest też cała masa anegdot, jakichś tam spotkań, jakichś tam przytoczonych historii i takiego, no właśnie też takiej relacji podróżnej, także jest to taka, tutaj jakby te dwie funkcje są, z jednej strony jest opowieść o podróży, a drugie jest sporo o tych mijanych miejscach w takim kontekście gospodarczym, jest o winiarstwie zielono górskim cały rozdział, czy o tkactwie kamiennogórskim i tak dalej. Także to na jesień, to jest kobyła dość potężna, dwutomowa, także tam w dwóch częściach wydamy, w tej pierwszej on tam dociera do Kłodzka, bodajże na tym Kłodzku się to kończy, a w tej drugiej dopiero będą już tutaj te nasze góry. No ale wydaje mi się, że to o Wrocławiu przede wszystkim tam jest ze cztery rozdziały i to naprawdę też ciekawe. O Sobótce, cała historia Piotra Włosta, naprawdę sporo dość fenomenalnych rzeczy, o których my niekoniecznie w ogóle musimy wiedzieć dzisiaj. Także to szczerze polecam.
0: Czyli będziemy Dolny Śląsk na nowo odkrywać jednym słowem.
5: Zdecydowanie.
0: A do tego w naszym programie zachęcał Marcin Wawrzyńczak z wydawnictwa Wielka Izera.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
0: A teraz czas już na ostatni dziś temat i ostatniego gościa w tym wydaniu audycji Radia Złote Przeboje. Przypominam, słuchajcie programu Co jest grane w Jeleniej Górze, w którym sprawdzamy, co dzieje się w naszym mieście, przede wszystkim artystycznie i kulturalnie, ale rozmawiamy też o tym, co dzieje się w naszych górach. Rozmawiamy o bezpieczeństwie na szlaku niezależnie od pory roku. No i właśnie z bezpieczeństwem na szlaku związane są działania ratowników Karkonoskiej Grupy GOPR i te działania w tym sezonie letnim prowadzone będą już z nowej stacji w Szklarskiej Porębie. O tej przeprowadzce opowiedział mi Adam Tkocz, naczelnik Karkonoskiej Grupy GOPR.
1: Ważne dla mieszkańców Jeleniej Góry.
6: Dużo cierpliwości trzeba byłoby dotrwać do tego momentu, ale w końcu się doczekaliśmy, a w zasadzie doczekaliście się. To powinienem powiedzieć w pierwszej kolejności, bo chodzi o pracę ratowników Karkonoskiej Grupy GOPR, pracę, która chyba w nieco lepszych, bardziej komfortowych warunkach będzie przebiegała, a to wynika z otwarcia nowej stacji w Szklarskiej Porębie. Przypomnijmy może, ile musieliśmy czekać i gdzie dotychczas ta praca się odbywała.
7: Tak, już niedługo otwarcie nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie. Długo wyczekiwana inwestycja. W zasadzie od 30 lat ratownicy przebywali w pensjonacie, z którego kilka pomieszczeń było zaadaptowanych pod dyżurkę GOPR. Garaż był nieogrzewany. Dodatkowo od kilku lat część sprzętu była magazynowana w kontenerze morskim w takich nie najlepszych warunkach. Więc nowa stacja z dużym garażem, nowocześnie wyposażona, to nowa jakość zarówno dla ratowników, jak i dla poszkodowanych. Miejsce ich przyjęcia w ambulatorium, zarówno też szybkość wyjazdów, możliwości operacyjne z tej nowej stacji, to są odpowiedź na potrzeby XXI wieku, jak i tego stale rosnącego ruchu w Karkonoszach.
0: O lokalizacji powiedzmy najpierw.
7: Lokalizacja tuż obok starej dyżurki, w okolicach dolnej stacji wyciągu na Szrenice. Jedna z lepszych lokalizacji w Szklarskiej Porębie, jeżeli chodzi właśnie o ratownictwo górskie. Także tutaj można mówić, że przeprowadziliśmy się o 100 metrów, ale tej lokalizacji nie chcielibyśmy zmieniać. Pod kątem ratownictwa jest ona perfekcyjna.
0: To są takie działania, które też wymagają pewnej logistyki, więc ta stosunkowo niewielka odległość chyba pomogła. No bo z reguły, jeśli myślimy o przeprowadzce takiej domowej, to zawsze jest rewolucja. No jeśli mowa o instytucji i jeszcze tym trybie ratunkowym, no to pewnie tej pracy jest więcej.
7: Tak, ilość wyposażenia ratowniczego do przeniesienia to nie jest, że tak powiem, zabawa na jeden dzień. To będą tygodnie pracy. Obecnie trwa powolne przenoszenie, meblowanie nowej stacji. Także liczymy na to, że od sezonu letniego już będziemy ratować właśnie z nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie.
0: Dotychczasowa praca i działalność w Szklarskiej wymagała kreatywności, bo tu kontener morski, tu nieogrzewany garaż, więc jakoś z tymi warunkami trzeba sobie było radzić. Turystów z roku na rok coraz więcej, no więc to pewnie duże wyzwanie. Teraz powinno być odrobinę łatwiej. Gdybyśmy mieli kamerę, to pewnie byłoby łatwiej, bo można byłoby pokazać, można byłoby zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko wygląda. Mamy tylko mikrofon, mamy tylko dźwięk, więc tym medium będziemy operować. Co się zmieni i jak to miejsce będzie wyglądało? Zdradźmy.
7: No, zmieni się bardzo dużo dla ratowników. Wyobraźmy sobie po prostu te warunki, które mamy obecnie. To jest garaż o wymiarach mniej więcej 5 metrów na 5 metrów, postawiony w czynie społecznym 20 lat temu. Jest to budowla nieogrzewana i do tego garażu w środku zimy, przypadającym mokrym śniegu, wjeżdżamy skuterem śnieżnym, który cały też jest oblepiony śniegiem. Do tego są nosze z poszkodowanym. To wszystko jest mokre. Rozpakowujemy się, przekazujemy poszkodowanego do karetki. Mija 20 minut i musimy jechać do kolejnego zdarzenia. Oczywiście nic z tych rzeczy nie zdążyło wyschnąć, bo nawet nie miało gdzie. Te warunki pracy są po prostu bardzo trudne. Teraz nowa jakość. Wjeżdżamy do suchego, ciepłego garażu z osobną suszarnią, która pozwoli w ekspresowym tempie wysuszyć tego typu wyposażenie. I w takich warunkach, jeżeli ratownicy będą wyjeżdżać za pół godziny, za godzinę, ich zdolności operacyjne będą dużo większe. Ten sprzęt będzie suchy, gotowy i przygotowany. Także przy tych wypadkach, które już zdarzają się masowo i jest to kilka wyjazdów na dzień, nawet taka prozaiczna rzecz jak ogrzewanie no, zmienia po prostu wszystko dla ratowników górskich.
6: Jeśli chodzi o opiekę nad osobami poszkodowanymi, tutaj ta logistyka jest bardzo istotna. Będzie też wygodniej, no bo rozumiem, że to zaplecze też będzie wyglądało troszkę inaczej.
7: Tak, w tej dyżurce, której mamy teraz, no nie było takiego ambulatorium z prawdziwego zdarzenia, gdzie ten poszkodowany mógłby poczekać na karetkę pogotowia, bo trzeba mieć tego świadomość, że ratownicy górscy przekazują poszkodowanych zwykle do zespołów ZRM, ale przy dużym natężeniu ruchu turystycznego i przy tych kilku karetkach, które funkcjonują w Kotlinie Niogórskiej, czas na ten zespół ZRM może się wydłużyć. Czasem trzeba czekać na niego i godzinę i w takiej sytuacji nowoczesne ambulatorium, w którym ten poszkodowany może poczekać razem z ratownikami na zespół ZRM, no jest niezbędne i znacząco poprawia komfort pracy ratowników, no jak i komfort poszkodowanego.
6: Jak ono będzie wyposażone? Bo jeśli nie korzystaliśmy nigdy z pomocy, to nie do końca wiemy, jak ten proces wygląda. Wspomina Pan o tym, że no jest to ścisła współpraca z personelem medycznym, z karetkami, które przyjeżdżają. No ale jeśli ten czas się wydłuża na przykład do godziny, to tę opiekę trzeba zapewnić na miejscu.
7: Tak, jak najbardziej. Tego typu ambulatorium można porównać do przychodni na SOR-ze. Mamy wygodną kozetkę, mamy dostęp do wszystkich medykamentów. Jeżeli na dyżurze mamy ratownika medycznego, to w stacji też są leki, które ten ratownik może podać. Także w takiej sytuacji można powiedzieć, że opieka jest kompleksowa. Tych ratowników medycznych nie mamy na tyle, żeby rzeczywiście byli na każdym dyżurze, ale przy poważnych zdarzeniach często dojeżdżają oni w trybie ochotniczym i wtedy ta opieka będzie na najwyższym możliwym poziomie.
6: Ta strona medyczna to jedno, ale budynek dość spory w zestawieniu z tym, w którym działaliście dotychczas, więc to zaplecze też jest większe. Oprócz kwestii motoryzacyjnych, transportowych, logistycznych i ratowniczych, no to jest też miejsce dla Was.
7: Tak, jak najbardziej. Ta strefa socjalna pozwoli na dużo lepszy wypoczynek ratowników, ale także na trening, kiedy tych zdarzeń nie ma. Będzie do dyspozycji nowoczesna siłownia ze ścianką wspinaczkową, na której ratownicy będą mogli trenować także techniki linowe i przygotowywać się po prostu do wymagających akcji.
6: Ja nie życzę nikomu, żeby to miejsce w takim trybie awaryjnym oglądało od środka, bo to z reguły są okoliczności wypadkowe i ratownicze. A czy to miejsce będziemy mogli jakoś odwiedzić, tak by zobaczyć, jak ono po otwarciu będzie wyglądało, czy to jest Wasza oaza, Wasze miejsce, drzwi zamknięte tylko i wyłącznie dla ratowników?
7: Tego typu drzwi otwarte zwykle są organizowane dla grup szkolnych, przedszkolnych. Organizujemy chętnie prelekcje edukacyjne dla dzieci. Wtedy tego typu możliwość oglądania stacji jest, jeżeli zgłoszą się do nas szkoły i na taką prelekcję chcą się udać, to jak najbardziej w ramach edukacji najmłodszego pokolenia zapraszamy do stacji, gdzie ratownicy opowiedzą o swojej pracy i o bezpieczeństwie w górach. Na co dzień nie ma takiej możliwości, by zwiedzać i oglądać stację. Jest to po prostu miejsce pracy, tak jak to też wygląda w straży pożarnej czy na policji. No to nie są, że są drzwi otwarte i zapraszamy każdego dnia, by zwiedzać tego typu stacje.
1: Co słychać w Jeleniej Górze?
6: Ustaliliśmy już, że to nie jest zwykła przeprowadzka, ona wymaga przygotowania i też pewnie będzie chwilę trwała. Dostosowanie miejsca to też druga strona medalu. A kiedy planujecie rozpoczęcie pracy, tak żeby już w pełni korzystać z tego miejsca?
7: Zakładam, że rozpoczniemy pracę tam od początku wakacji, gdzieś od 1 lipca. Czekamy na ostateczny termin odbiorów, ale wygląda na to, że wraz z początkiem wakacji ratownicy zaczną pracować już z nowej stacji. Idealnie się to zbiega z dużym natężeniem ruchu turystycznego, kiedy ta stacja też będzie procentować właśnie swoją nowoczesnością w tym, że ratownicy będą mogli wyjeżdżać szybciej do tej dużej ilości zdarzeń, która w tym rejonie jest. Statystycznie w rejonie Szklarskiej Poręby mamy więcej akcji i działań niż w rejonie Karpacze, jeżeli chodzi o sezon letni. Tutaj Szklarska wraz jeszcze z rejonem Gór Izerskich, jest chętnie odwiedzana przez turystów. Naprawdę dużo zdarzeń wypadkowych, rowery górskie, wspinanie, działania też tutaj w Karknowskim Parku Narodowym. Także bardzo dużo zdarzeń. W zeszłym roku Grupa Karknowska GOP ratowała 850 osób. W tym roku statystyki wyglądają podobnie, a najtrudniejszy sezon wakacyjny jeszcze przed nami.
6: No właśnie, utarło się tak, że myślimy o intensywnej, czy też intensywniejszej pracy ratowników Karknowskiej Grupy GOP z perspektywy sezonu zimowego, ale te granice się chyba zacierają, no bo mimo tego, że ten szczyt, o którym pan wspomniał w postaci wakacji, jest przed nami i zima już za nami, ten sezon zimowy pożegnaliśmy, wiosna jest czasem przejściowym, ale też nie jest takim momentem, w którym wyspoczęliście na laurach, obserwując media społecznościowe i te relacje ze szlaków, no to interwencji nadal jest chyba sporo, więc nie nudzicie się na dyżurach, jak mniemam.
7: Nie, teraz już w zasadzie nie ma przestojów, turyści przyjeżdżają w góry przez cały rok. Kwiecień jest takim najspokojniejszym miesiącem w skali całego roku, kiedy statystycznie obserwując kilka lat do tyłu, tych turystów jest najmniej w Karknowskim Parku Narodowym i w związku z tym tych zdarzeń też jest mało. Sezon zimowy, tych zdarzeń nie ma aż tyle, jeżeli chodzi o porównanie do sezonu wakacyjnego, do lata, ale są to zdarzenia dużo trudniejsze. Akcje zimowe potrafią trwać po kilka godzin i są wymagające i też wymagają później też z drugiej strony tego przywrócenia gotowości, gdzie ratownicy muszą zaopiekować się tym mokrym sprzętem i wszystko doprowadzić do porządku, do kolejnego wyjazdu. W lecie zdarzeń dużo więcej, ale często dzięki dobrej pogodzie, łatwiejsze zdarzenia, łatwiejsze dotarcie do poszkodowanego. Dzięki temu nawet 5-10 akcji w ciągu dnia jest dużo łatwiej zrealizować niż czasem dwie w zimie.
6: Zawsze jest jakiś czynnik losowy, który sprawia, że wypadki się zdarzają i dzieją się niezależnie od nas, ale w wielu sytuacjach mamy wpływ na nasze bezpieczeństwo. No i mogłoby się wydawać, że jak wiosna, to dużo bezpieczniej, no bo nie ma śniegu, szlaki nie są aż tak oblodzone, więc generalnie nie ma co się specjalnie przejmować, ale wypadki tak czy inaczej się zdarzają. Z waszego doświadczenia, co bywa ich w tym okresie najczęstszą przyczyną, na co my, wyruszając w góry, planując wolny czas w tym regionie, powinniśmy uważać?
7: Jeżeli chodzi już o sezon letni, to zwracajmy uwagę na prognozę pogody, na burze. One potrafią być bardzo niebezpieczne, ale to jest tylko chwila, by sprawdzić tą prognozę pogody na telefonie. Jeszcze najlepiej dzień przed wyjściem, ale także w ciągu dnia, w trakcie wycieczki. Pamiętajmy, że pogoda jest dynamiczna. Obserwujmy niebo, ale też w jakiejś aplikacji warto sprawdzić radar burzowy, czy nie zbliża się jakaś komórka z władowaniami. Tutaj kilka dni temu sytuacja na Giewoncie, kiedy powtarza się to takie trudne zdarzenie, trafienie pioruna w turystów. Pamiętajmy, że w niższych górach do tego typu zdarzeń też dochodzi. W Karkonoszach też potrafi być bardzo niebezpiecznie. Dwa lata temu w Górach Izerskich 24 osoby rażone piorunem. Także prognoza pogody to jest rzecz kluczowa. Tego typu zdarzenia mogą wydawać się błahe, ale naprawdę szybko mogą skończyć się tragicznie. Pamiętajmy też o standardowym, dobrym przygotowaniu. Zabierzmy ze sobą naładowany telefon, także powerbank, by zawsze można było wezwać tą pomoc. I pamiętajmy też, że na grzbiecie Karkonoszy mimo letniej pogody potrafi być dość mroźno. Przy mocniejszych wiatrach temperatury potrafią spadać do kilku stopni powyżej zera. Także ciepła kurtka, niezależnie od pogody, wiatrowa, przeciwdeszczowa, zawsze powinna być w plecaku.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
6: O tym przypominał nasz dzisiejszy gość Adam Tkocz, naczelnik Karkonoskiej Grupy GOPR. I tym akcentem, tym tematem związanym z bezpieczeństwem w naszych górach kończymy to spotkanie w Radiu Złote Przeboje. Ja nazywam się Igor Kociubiński, to był magazyn Co jest grane, a kolejna jego odsłona już jutro po 21. Dobrej nocy, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Dzieci najlepiej uczą się wtedy, gdy działają samodzielnie, eksperymentują i przy tym dobrze się bawią. Już 8 czerwca zapraszamy do Pałacu Brunów koło Lwówka Śląskiego na bezpłatne szkolenie z nowoczesnych metod edukacji. Poznaj metodę STEM i sposoby wykorzystania gier oraz zabaw w pracy z uczniami.

0: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Reklama.